0: SK2 Trójmiasto.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Polska 2 Trójmiasto.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Celu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Czy wymieniacie opony z letnich na zimowe? Myślę, że to już czas najwyższy, bo temperatura w nocy poniżej 10 stopni. W piątek na przykład tylko 6. A dziś 15 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Możliwe przelotne opady deszczu, ale słońce w Trójmieście też będzie się pojawiać. Dużym utrudnieniem dziś będzie zdecydowanie silniejszy wiatr. W głębi lądu do 55 km na godzinę, a nad morzem ten wiatr będzie jeszcze mocniejszy. Teraz na Unruga Dąbka Świętojańskie 10 lutego uważamy w Gdyni, na Starogardzkiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej, w Gdańsku też.
1: Jest szósta, news SK2. Anna Łobocka na plaży w Karwi. Odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili właściwe służby. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była tragiczna noc w Kijowie. 3 osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: Prosto w momencie.
1: W ciągu sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Szafki pootwierane, wszędzie potłuczone szkło.
2: To duże, bogate szkło.
1: Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
3: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
1: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
1: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. W pierwszym secie prowadzi Świątek. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elise Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praha 2-0.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Fajnie by było tak nasze opony zmienić, nie?
7: Ja zmieniam notorycznie.
6: No.
7: Od 6 miesięcy zmienia mi się opona. Zobacz, zaczęliśmy od opony z malucha, a już mam oponę z tira.
6: No, tir to mało powiedziane, zaraz będzie koparka.
8: To ja bez opon jeżdżę w takim razie.
6: Ty masz z tego, z rowerka biegowego.
7: Ty jesteś felga.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: I Antonina! Ile ty ważysz? Nie, wiesz, tak szczerze, tak ile ważysz?
8: 53.
6: Nie.
7: 53?
6: Gramy.
7: No. Alu felga jesteś, bo to lekkie.
6: Nie, bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój wiek.

0: Trójmiasto.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, niech żyją nam, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam.
1: Brawo, brawo dla wszystkich nauczycieli. Dzisiaj 14 dzień października. Dzieci nie idą do szkoły, bo nauczyciele świętują.
0: Nie idą.
2: U mnie nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: No co, ty
2: to
1: dzień nauczyciela?
0: A to ja pamiętam te czasy, jak trzeba było z kwiatkiem iść albo z jakimś pominkiem.
1: Jeszcze mnie na dzienniku elektronicznym strofowali, tylko mnie pan nie puść dzieci do szkoły, bo my świętujemy.
0: A to takie sobie robią frykasy ananasy. Inne tulipany dzisiaj w szkole.
1: No właśnie. Nie, ładnie, nauczyciele dzisiaj świętują. Dzień nauczyciela w pełnej krasie. Czas zacząć.
0: Tak. Macie coś do powiedzenia nauczycielom?
1: No właśnie.
0: Ja dziękuję bardzo za... Chciałem, jak przy odebraniu Oscara, chciałem podziękować nauczycielom, bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.
1: No właśnie.
0: Albo przez nich.
1: Właśnie. Nie wiem, czy to jest... Czy powinieneś dziękować, czy powinieneś ich, nie wiem, zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. A ciekawe, co nauczyciele mają nam do powiedzenia. Co mieli nam do powiedzenia.
0: Ja domyślam się. Co tak. O, Jarząbek, ty tu mokuł.
1: No mniej więcej. Ja pozdrawiam panią Marię, która mnie uczyła matematyki i do dzisiaj jej do końca nie kumam. Mimo, że na przykład mówiła do mnie: Jarząbek, jak cię kopnę, to zobaczysz księżyc z każdej strony.
0: Antonina, ty masz coś do powiedzenia nauczycielom?
1: Jak się nauczycielu ci
2: Ja wspominam szkołę bardzo dobrze. Tak? Byłam tak najlepszą uczennicą, więc wszystkiego dobrego.
0: Widać, słychać i czuć.
1: Nie, bo zdradzę wam radiową kuchnię. My tutaj rozmawialiśmy poza anteną i pytałem się: Antonina, u ciebie jak nauczyciele się odzywali do ciebie? Ona mówi: nie, u mnie kulturalnie.
0: Elegancko. Pani proszę, Antonino, pani proszę, Antonino,
1: kawka, herbatka. Jaką ocenę pani sobie dzisiaj życzy?
2: Szóstkę.
1: Piąteczka, szósteczka.
0: No, proszę
1: szósteczka, oczywiście. No.
2: Nie, tak było, tak było, potwierdzam. Zależy, gdzie wychodziliście do tej szkoły, ja nie wiem.
0: Do różnych się chodziło, z każdych wywalali.
1: No dobra, ale w każdej szkole są nauczyciele, a nauczyciele mają te swoje odzywki. 726-826-826 albo Messenger. Jak wasi nauczyciele się do was zwracali? Macie jakieś takie zdanie, które zapadło wam w pamięć, że w nocy o północy, mając 40 lat, budzicie się i mówicie: tak, pani od niemieckiego właśnie tak mi powiedziała.
0: Tak, tylko pamiętajcie, że tłumoku już padło na antenie, więc już nie powtarzajcie.
1: Nie, tłumoków nie przyjmujemy, mamy inne powiedzenie nauczycieli.
0: 726-826-826. Jak mówili wasi nauczyciele i to zapadło wam w pamięć?
3: SK2.
4: Identyfikatory mamy pozapinane, buzie mamy pozamykane. Wiem, że to jest wasza szósta lekcja, ale to jest lekcja chemii.
1: Tak, a z niemieckiego było was, was, was. Was ist das, kapusta i kwas. No puknijcie się w głowę.

0: 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeszcze raz przypominamy. Niektóre szkoły mają wolne, ale nawet jak nie idziecie do szkoły, nie odwodzicie dzisiaj tych dzieci, to można czule powspominać sobie niektórych nauczycieli.
1: Z nami Zbyszek. Zbyszek, z czego tak się śmiejesz? Powiedz wszystkim, to wszyscy się pośmiejemy. Tak też się mówiło.
2: A śmieję się z tego, że moja nauczycielka w polskiego w szkole podstawowej, jak zadawała pytanie, a uczeń nie umiał odpowiedzieć, to zaczynał od słowa niebo. W tym momencie ona przerywa i mówi, niebo zostaw lotnikom, czekam na odpowiedź.
0: Zawsze... No?
2: Tak.
0: No nie, bo chciałem coś też powiedzieć.
1: Chciałem się zapytać, czy wy byliście w takim razie orłami w tym polskim, bo to nie brzmi, jakbyście byli orłami.
2: Loty były różne. Tak bym powiedział.
0: Ale czekaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że bo sobie też właśnie przypomniałem, jak ty o tym niebie powiedziałeś, że z kolei nie pamiętam już, który nauczyciel, ale też mówił niebo, jak tak zaczynał uczeń, to odpowiadał niebo jest szerokie i błękitne. Tak na przykład. Pamiętam, że mówił nauczyciel.
2: Jeszcze jedna, ale to ze szkoły wyższej, zawsze mówiła, że wyznajemy tu mi wizję. Tu wam wisi i nic nie myślicie.
0: Tu mi wisizmy, tak, to też skojarzę. Tu mi wisizmy, no to jest bardzo ładne. To powinno w ogóle wejść do słownika, tu mi wisizm.
2: Ale wtedy było irytujące, ale teraz jest... No po części pewnie rację.
0: A Zbigniew, czy to jest tajemnica, ile lat temu te zdania padły, jakby kiedy to było?
1: Znaczy, kiedy chodziłeś do szkoły, powiedz mi.
2: No, do podstawowej to przed 84, a do ponad podstawowej po 84.
1: Bo chcę ci powiedzieć, że mamy tutaj taką koleżankę i ona jak usłyszała te wszystkie zdania od nauczycieli, to powiedziała, naprawdę? Tak w szkole mówili kiedyś? Nauczyciele tak mówili?
3: No, dzisiaj to kryminał.
1: No, dzisiaj kryminał, tak.
2: Niestety, nauczyciel 3 razy się musi zastanowić.
3: No, ale wyszedłeś na ludzi, pięknie mówisz, piękny polski.
2: Dziękuję bardzo. Z tym na ludzi to ja bym nie do końca przesadzał.
0: Na człowieka.
1: Na jednego chociaż.
0: Chociaż na jednego. No dobrze. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, jak to mówią. Zbysiu, dzięki za podzielenie się tą piękną historią. Do ciebie oczywiście nagrodę od Radia SK2. Wyślemy ci fajną paczuszkę. Dzięki, trzymaj się. Serdecznie pozdrawiamy.
1: A my was pytamy cały czas, jakie takie zdania waszych nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć? 726 826 826 albo nagrywajcie się na Messengerze. SK. W pamięć 726

0: To na wychowaniu do życia w rodzinie poznawaliśmy się z miłością symetryczno-liryczną. Grupa Enaj w Radiu SK2, 26 minut po 6.
1: A tymczasem portale rozpisują się o niejakim Harrisonie Nocie. To jest 16-latek, który olał szkołę i założył własną firmę, która produkuje ręczniki dla graczy w squasha.
0: Spoko.
1: I zarobił już na tym 750 tysięcy funtów. Wybraj, ponad nawet.
0: No fajnie, fajnie, że zarobił.
2: Starczyłoby
0: ile? Załóżmy, no prawie milion funtów, tak? No ale naukę rzucił. Wiecie, co by nauczyciel powiedział o kimś takim?
2: Zdolny, ale leń. SK2.

Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
6: I po reklamie.
7: 14 października dzisiaj świętują nauczyciele. W związku z tym pamiętajcie o nich. Oni o was też pewnie będą pamiętać i dzisiaj klasówek nie będzie. A czy w ogóle jeszcze są? Dziś 15 stopni w ciągu dnia, 8 w nocy. Możliwy deszcz. Słońce też będzie się pojawiać. Poczujemy silniejszy wiatr w Trójmieście. Jutro też 15 stopni, w piątek 16. Tylko noce chłodne, bo na przykład w weekend tylko 6 stopni w nocy. Teraz uważamy na Spacerowej Potokowej, Żołnierzy Wyklętych, Nowatorów Budowlanych i Starogardzkiej w Gdańsku, bo tutaj mamy zdecydowanie większy ruch szerokiej drogi.
8: 6.30, news SK2, Anna Łobocka, Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz Holandia i najnowsze ustalenia w sprawie cyberataku na największą sieć tamtejszych supermarketów. Do ataku wykorzystano serwery w Polsce. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Na razie nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

0: Na...
1: Potwora!
0: No trochę tak, sprzed lat. Troszeczkę sprzed lat wszystko, czyli kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela dokładnie, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, bierzemy na tapet, znaczy w tym momencie, i sytuacja z Łodzi.
2: Wykład Rozeznawanie duchów i egzorcyzmy w procesie wychowania odbył się w kaplicy świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Na spotkanie z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem przyszło tyle osób, że kaplica pękała w szwach. A ludzie stali też na korytarzu.
1: Ponad 100 pedagogów z łódzkich podstawówek i gimnazjów, liceów słuchało wykładu z zapartym tchem, podała Polska Agencja Prasowa 14 października 2006 roku.
0: Czyli nauczyciele chcieli się nauczyć, jak przeprowadzać egzorcyzmy na uczniach, tak?
1: Chyba tak wychodzi, nie?
0: Może właśnie dlatego przez cały proces edukacji człowiek jakoś tak podświadomie się bał, że nauczyciel go wywoła. 2.

0: Oddychać, nie oddychać. Oddychać, nie oddychać. A to lekarze tak mówili, przepraszam.
1: Ale to higienistka w szkole też tak mówiła.
0: Też mówiła, tak?
1: Też, jak się chodziło. Ile razy się tam, wiecie, kłamało, że o, brzuszek mnie boli, bo czułeś, że kartkówka się zbliża.
0: To masz akurat kropelki i tutaj, wiesz.
2: Tak. A mieliście higienizację? Tam na
1: zębów?
2: Tak,
1: no,
2: obowiązkowa
1: była. Nie, to była fluoryzacja.
2: No. A tak, coś takiego.
0: Fluoryzacja.
2: Niedobre.
0: No widać, że ty po prostu do normalnej szkoły nie chodziłaś. No, nie ma sprawy.
2: Dlatego normalna nie jestem.
0: 7268286 albo Messenger, tam też przyjmujemy wasze zdania, które wam zapadły w pamięć. Co też nauczyciele do was mówili?
3: W szkole podstawowej dyrektor, który też uczył w WF-u, miał takie powiedzenie, że jak cię kopnę, to będziesz 3 dni z gołębiami latał.
1: A, ładne, prawda?
0: To ten dyrektor to jest jakiś, nie wiem, brat, siostra mojej nauczycielki od matematyki.
1: To samo zachowanie,
0: to
1: tak?
0: To samo, dobra. Tylko że ja na księży.
1: Słuchamy jeszcze, jest jakiś głos, jest, słuchamy, proszę.
4: No, ja to najmniej wspomniałam panią od matematyki z liceum, która zawsze mówiła do mnie, Bożena, przestań się zgłaszać, daj szansę innym.
1: O, to twoja koleżanka chyba, Antonina, co?
2: Swój swojego pozna zawsze.
1: Prymusi. Ale w której ławce siedziałaś?
2: Nie, siedziałam w trzeciej i siedziałam z chłopakami. Ja nie byłam taka
1: grzeczna. No ale trzecia to blisko, nie? Tak. Ławek jest chyba z 6 w rzędzie, nie?
0: Trzecia, a jak jeździliście na wycieczkę, to w którym rzędzie siedziałaś?
2: W ostatnim.
0: Jak patrzyłaś od tyłu autobusu, prawda? SK2.
1: Dobrze, pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo bardzo nam się podoba i wam z tego, co słychać po telefonach.

0: Po ilości telefonów wnioskuję, że już nie śpicie. Tak więc zapraszamy was do tego, żebyście się też rozruszali intelektualnie.
1: Nie śpicie dlatego, bo ściemnia się. W sensie nasza nowa zabawa po siódmej, do której zapraszamy. Ktoś tam z nas będzie ściemniał.
2: No jak to ktoś? Jeden i drugi może ściemniać. To... Zawsze jest jakaś ściema.
1: No to też jest ważna uwaga.
2: Tacy właśnie jesteście.
1: Żeby pamiętać o tym, że i Jarząbek może ściemniać, i Wajda może ściemniać. Chodzi o to, żeby odgadnąć, gdzie jest ściema. Gramy o 100 zł po siódmej. Zgłaszajcie się już teraz albo 726 826 826 albo Messenger. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
0: Mówiąc inaczej, zapraszamy do tablicy.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: 14 października świętują Alan, Dominik i Małgorzata i to do nich wbijajcie dzisiaj na popołudniową kawę, a z kwiatami uderzajcie też do nauczycieli. Dziś 15 stopni w dzień, 8 w nocy, możliwy deszcz, słońce się pojawi. Poczujemy na pewno silniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem. Prędkość wiatru może przekraczać 65 km na godzinę. Na wszelki wypadek nie parkujemy samochodów pod drzewami czy pod słupami wysokiego napięcia. A teraz zwalniamy w Gdyni na Undruga i Chwaszczyńskiej, na Chwaszczyńskiej Śląskiej 10 lutego szerokiej drogi.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
17: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
16: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
17: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
16: Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który w Kielcach miał zabić żonę i dwóch synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
18: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
19: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
16: Sprawą zajmują się śledczy z kieleckiej prokuratury. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7 zł 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
20: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
16: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
20: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
16: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: SK2 Sport.
16: Świątek zwyciężczynią polskiego pojedynku w Wuhan. Tenisistki Świątek i Frank zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Świątek wygrała 6-2-6-1. O ćwierćfinał zagra teraz Świątek ze zwyciężczynią spotkania Krüger-Tara Rudi. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: Prawie 4 minuty po 7 mamy kolejny telefon.
22: Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest dzień nauczyciela tylko. To jest dzień edukacji narodowej, a więc życzenia również dla wszystkich pracowników szkoły, obsługi i administracji. Pozdrawiam serdecznie, nauczycielka z Krakowa.
21: Pozdrawiamy, nauczycielko z Krakowa, ale czy na przykład pani z sekretariatu czegoś Jarzobek cię w życiu nauczyła?
23: Pani sekretarka? No na przykład muzyki mnie nauczyła.
21: Pani sekretarka
23: za
21: muzyki?
23: Za każdym razem jak dzwonię, to pym, pym, pym, pym, pym, pym, pym. Jesteś 6 w kolejce, proszę czekać.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: To równie dobrze życzenia dla NFZ-u w tym momencie, bo to też nas muzyki nauczyli.
23: Jesteśmy w ogóle bardzo muzykalnym krajem. Już nie śpiewajcie.
24: Pani prosi, nie śpiewajcie.
23: Pała!
24: Profesjonalistom oddaj tutaj pałeczkę.
25: Mówiłaś.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Kto jest z miasta, ręka do góry?
1: No wszyscy. Nie, ja nie. No znaczy nie, ja trochę tak. Trochę nie. 40 tysięcy to miasto?
0: To możesz jedną rękę podnieść.
2: No to... Nogę.
1: Pół ręki. Dobra, nie no, miasto. Ma prawa
0: miejsca. Teraz miasto Legnica. Miasto Legnica, niebezpieczne parkowanie w Legnicy. 31-letnia kobieta pożyczyła swój samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym.
1: Znaczy ona nie pożyczyła, ona zaparkowała, znam ten temat. No. Ona się spieszyła na pociąg i normalnie, no tak, elegancko, no, kulturalnie zaparkowała sobie pod rogatkami.
0: No to pożyczyła go i poszła sobie.
2: Tylko no chłopaki, ten pojazd to stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, niestety.
1: Ale zaparkowany był?
0: Był.
2: No ale no niestety, wymusiło to na policji szybką interwencję i odholowanie auta na parking strzeżony.
1: A mandacik jakiś był?
0: 300 zł. 5 punktów karnych.
1: No tak. Dobra, czysta mi się
0: jeszcze
1: podoba.
0: Jeszcze do tego musiała zapłacić za holowanie i za postój pojazdu. Już nie na przejeździe, tylko na parkingu.
1: Niefortunnie zaparkowała, bo gdyby to była na przykład latarnia, to nikt by nie zauważył, ale wiadomo, pod rogatką najjaśniej. Eskad.

0: Dobrze, przydałoby się zagrać, przydałoby się w coś zagrać i ta zabawa się nazywa tak...
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Będziemy teraz szukać ściemy. Ktoś z nas kłamie. Pytanie tylko kto.
0: Najpierw przywitajmy Kasię, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pokrótce, Antonina, wytłumaczy ci zasady naszej zabawy.
4: Mamy dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę. Tego się
0: tak,
4: nie da ukryć.
0: To się zgadza.
4: I będą walić tutaj rano ściemę. I mogą ściemniać obaj albo jeden z nich. Ty musisz odgadnąć, który ściemnia, albo czy ściemnia jeden i drugi. Jasne to jest?
3: Jasne.
4: I jeżeli ci się uda, no to stuwaka od nas zgarniasz w Dzień Nauczyciela.
5: Stuwaka? Co to za...
0: Stuwaka?
5: Stuwaka. No.
0: To jest Władysława.
2: Tak, Kasia sobie pomyśli, że jakiś stolik jej wyślemy. No dobra, posłuchaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, Kasiu, Katarzyno, no to lecimy. W takim razie Jarząbek mówi tak. Słynny rzymski amfiteatr Koloseum został zbudowany w całości z marmuru.
0: Wajda mówi tak. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno słowo składające się z 85 liter.
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
2: Pierwszy ściemnia.
0: Pierwszy.
2: Tak zwany Jarząbek.
0: Tak zwany Jarząbek. Brawo! Kasia, stuwa jest twoja!
3: Tak, super!
0: Udało się! No. Koloseum to była ściema.
2: Tak jest, Koloseum wzniesiono głównie z trywertynu, wapiennej skały osadowej, tufu oraz betonu. Marmurem pokryte były jedynie niektóre dekoracje, posągi, siedzenia dla najbogatszych, ale nie była to główna struktura.
0: A ja z kolei rzeczywiście mówiłem prawdę. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno rzeczywiście słowo, które się składa z 85 liter. Słuchajcie, tytuł ten należy do wzgórza w Nowej Zelandii. Nawet piosenka o nim powstała. To jest naprawdę jedno słowo!
2: W języku maoryskim oznacza to miejsce, gdzie ta Tamatea, człowiek o wielkich kolanach, grał na flecie. Weź to powtórz.
0: Ładne, co?
2: No. Ładne, ładne.
0: Kasiunia, ale nie przykrywajmy tego, że stuwa leci do ciebie.
2: Brawo,
0: jeszcze raz gratulujemy.
4: Brawo.
0: Wielkie brawo, udało się. Kolejna stuwa.
3: Wiedziałam, że wygram, no.
0: No i proszę bardzo, i się udało. Zapraszamy kolejnych. Jutro też będziemy sobie ściemniać.
2: To Dawidku, to gdzie wysłać...

0: Posłuchajcie, to jak już jesteśmy w temacie nauki i nauki różnego rodzaju, prawda?
1: O,
0: i
1: dawaj, nauczycieli. Coś mądrego, dawaj.
0: No to mamy naukowców z Uniwersytetu British of Columbia, czyli to Kanada. I oni pokazali.
2: British of Columbia to jest w Kanadzie?
0: British Columbia.
2: A, British Columbia w Kanadzie.
0: Kanada.
2: Tak. No dobrze.
0: No widzisz? No, widzisz?
2: No dobrze.
0: To mogło być do ściemy, byś nie zgadł.
2: Nie zgadłbym.
0: No,
2: to następnym razem musimy to napisać. Zapamiętajcie to, jak będzie ściema, to już będziecie wiedzieć.
0: Naukowcy wskazali, że czas zimowy, czyli ten standardowy, jest korzystniejszy dla ludzkiego organizmu niż czas letni.
1: Czyli nie ten, co mamy teraz.
2: No. Nie, teraz mamy letni.
0: Teraz mamy letni.
1: I on jest zły.
2: No tak mówią ci z Kolumbii w Kanadzie.
0: Tak. Doświadczenia z USA i Rosji pokazują, że wprowadzenie stałego czasu letniego wiązało się z problemami dotyczącymi ciemnych poranków i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci zalecają dokładną analizę skutków przed podjęciem zmian.
1: Ale tak. To, że czas zimowy niby zdrowszy?
2: No wiadomo, że na rany lepsze zimne, a czas leczy rany, nie?
3: SK2.

0: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty, dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już

0: lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata. I po reklamie.
1: 14 października to jednocześnie 287 dzień roku. Słońce wstało 3 minuty przed godziną 7, położy się spać 14 minut przed godziną 18. W ten sposób dzień będzie trwał 10 godzin i 49 minut. Dziś 15 stopni za oknem w dzień, 8 w nocy. Możliwy deszcz, słońce się pojawi, poczujemy też zdecydowanie silniejszy wiatr. Jutro też 15 stopni, a w piątek nawet 16, a potem mamy spadek temperatury. Kościuszki, Halera Bałowa, Podwale Przedmiejskie, Świętokrzyska, Starogardzka. Uważamy na siebie w Gdańsku szerokiej drogi.
2: 7.30 News SK2. Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Najnowsze ustalenia w tej sprawie w newsach o 8.00. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.

0: Całe życie człowiek się uczy.
1: No właśnie, a to jest dobra piosenka w ogóle na Dzień Nauczyciela.
0: No, więc pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Teraz troszeczkę nie o edukacji, a zupełnie o czymś innym. Kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela, ale w zupełnie innym roku.
1: Lekcje ekonomii, można powiedzieć.
0: 2001 rok w tym momencie bierzemy na tapet. Tak się mówi, nie? Tapet.
2: Dobrze,
0: tapet.
2: Dobrze. Postępowanie antymonopolowe przeciwko właścicielom stacji benzynowych w Koszalinie wszczęła gdańska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisała Wirtualna Polska 14 października 2001 roku.
0: Tak, dla wyjaśnienia, benzyna kosztowała wtedy około 3,20 za litr, a oni zawyżali około 15 do 30 groszy na litrze. No, no to i tak wychodzi dwa razy mniej niż dziś.
1: I moim zdaniem tutaj musiało dojść do jakiegoś załamania czasu przestrzeni, wyobraźcie sobie, fizyka kwantowa czy coś w tym rodzaju, bo kiedyś sztucznie zawyżali ceny i one były niskie. A dzisiaj sztucznie obniżają ceny i one są coraz wyższe. Yes.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8.
1: Skłon, wyprost i skok przez kozła na przykład.
0: Na przykład?
1: Na przykład, tak się ćwiczyło kiedyś na WF-ach. To w takim razie w Radiu SK2 nowy środowy cykl AWF.
0: AWF. Mamy taki cykl specjalnie dla Antoniny, bo Antonina lubi te zwierzątka i roślinki.
1: Wszelkie maści. Pieski, kotki.
0: Dzisiaj akurat Antonina wśród fauny. Może być?
2: Pasuje. No. I dzisiaj mam chłopaki dla was ciekawostkę prosto z Japonii. Bo słuchajcie, tamtejsza kolej miała problem z żółwiami. One wchodziły sobie na tory, blokowały zwrotnice i powodowały opóźnienia. No i co zrobili? Zbudowali im tunele pod torami. Małe betonowe przejścia, no i po problemie. Żółw przechodzi dołem, pociąg jedzie górą, no i wszyscy są zadowoleni.
0: U nas też by się coś takiego przydało, nie?
2: No tylko ja mam wrażenie, że najpierw powstałaby komisja do spraw tunelu, potem przetarg, potem drugi przetarg.
1: No i sprawa żółwi by się ślimaczyła i ślimaczyła, bo nasi politycy to mięczaki, no.
3: SK2.

0: Dobra, 7 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że za niedługo będziemy sobie grać w Państwa Miasta. Zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj jeszcze o nauczycielach chcieliśmy
1: Dzień porozmawiać. Dzień Edukacji Narodowej, jak zostaliśmy poprawieni, dzisiaj obowiązuje, prawda? Szanujemy wszystkich pracowników szkoły i wszystkim składamy najlepsze życzenia.
2: Dobra. I uczniom też.
0: I uczniom też. Jakie odzywki mieli wasi nauczyciele? Dużo telefonów wpadło, posłuchajmy.
3: W szkole podstawowej, kiedy zostałam wyrwana do tablicy z języka rosyjskiego i mówi, siadaj Aśka, ty całe życie w drewniakach będziesz chodziła.
4: U mnie w klasie często można było usłyszeć, skoro masz tyle do powiedzenia, to zapraszam do tablicy.
5: Moja nauczycielka od psychologii zawsze powtarzała, że ona nie jest zupą pomidorową, którą trzeba lubić.
6: Ja z bombem od kapusty to nie byłam. Uczyłam się dobrze jak pani Antonina, ale kiedy zobaczyłam pana Trzcińskiego z Lidijką, która mi się czasami po nosach śni, to musiałam być przygotowana na pewno.
1: No, żadne korepetycje nie zrobiły tyle dla nauki, co nie jedna linijka.
0: A teraz korepetycje tyle kosztują, a linijka? No proszę bardzo, jaka była tania.
1: To moi drodzy, to robimy test z wiedzy dla was. 7268 26 826. W tym momencie można zgłaszać się do Państw Miast. Messenger też do waszej dyspozycji. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie numer telefonu, a dzisiaj zgłaszamy się.
2: Jaką ksywkę miał wasz nauczyciel?
0: Tak, ksywką nauczyciela.
2: Fajną.
0: Tak. Dobra.
1: Ja miałem Miecznika na przykład.
0: On wiedział o tym, ona wiedziała o tym.
1: Stefan Miecznik.
0: Nie, tak pomiędzy
1: tak,
0: sobą
1: pomiędzy
0: mówiliście.
1: Sobą mówiliśmy. No.
0: No dobrze, to ksywka wasza nieoficjalna, o której nauczyciel nie wiedział, waszego nauczyciela, tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń po 8. SK2. Ciągle zbyt posądny.

0: 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: I po reklamie.
5: Dziś Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W związku z tym nauczyciele świętują, a i uczniowie też przy okazji. 15 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Co jakiś czas mogą występować przelotne opady deszczu. Poczujemy też zdecydowanie silniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem. Prędkość wiatru może przekraczać 65 km na godzinę. Jutro bez silnego wiatru też 15 stopni, słońca sporo i deszczu nie będzie, a w piątek 16 stopni. Na słowackiego żołnierzy wyklętych spacerowej trakcie świętego Wojciecha Wolnej w Gdańsku.
6: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Sejmu, gdzie za godzinę Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragment najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
7: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
6: Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
8: Że są cierpliwi.
9: Że są dla nas mili.
10: Że nas uczą.
11: Wielu rzeczy.
10: Tak.
11: Pożytecznych rzeczy.
10: Się przydadzą w życiu.
11: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
10: Tak.
12: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
13: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
6: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne. W szkołach czynne są świetlice.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Sport.
6: Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały ostatecznie 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
0: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Brawo, brawo dla Polek, brawo! W końcu dziewczyny nam pokazały, jak się w piłkę gra. Antonina, ty lubisz sobie haratnąć w gałę?
15: Bardziej w siatę.
14: W siatę haratnąć.
16: W siatku też są niezłe dziewczyny,
14: też,
16: prawda?
14: Ładnie, dobrze.
16: No.
14: Rozwija nam się sport.
16: Co innego, gdybym ja grał w kadrze, byśmy mieli same sukcesy.
14: Ty się nie mieścisz nigdy w żadnym kadrze.
16: Nie, nie, nie. Ja piłkarzem nie będę, bo zawsze mama mi mówiła, że jak nie zjesz, to nie wyjdziesz, a jak chciałem pójść.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: I Antonina!
16: Co?
15: Jestem. Obecna.
14: Nie odzywaj się niepytany, Jarząbek, to Antonina teraz ładnie mówi.
15: Obecna!
14: Powiedz coś jeszcze.
16: Obecna dwa razy.
14: Obecna? A nieprzygotowania zgłaszasz, czy nie?
16: Nie, no jest bardzo przygotowana. Jest przygotowana?
15: Ja to zawsze.
16: No właśnie, bo ona w pierwszej ławce siedziała. No w trzeciej, właśnie. Przepraszam, w trzeciej.
14: My też w SC2 zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani muzycznie, po polsku, 100% polskiej muzyki, u nas no. Steel Love, na
16: chyba, że nie jesteśmy
15: po angielsku, teraz po angielsku przeczytaj, damy ci ocenę.
14: I love you.
15: Dobrze.

0: My mówimy jak jest, mówimy wprost, mówimy to, co widzimy, o czym piszą, co jest ciekawe, o czym się mówi, co się klika.
1: To, co powiedziałeś, się źle zastarzeje, bo gdzie ty zaglądasz, mój drogi? Gdzie ty zaglądasz?
0: W otchłanie internetu i w to, jak rodzą dzieci.
1: Słuchajcie, bo... mam tutaj naczelną plotkarę Rzeczypospolitej, która przynosi nam ploty ze świata show biznesu. By my to stary dziady, co my wiemy? Losowanie lotu to i
0: ja
1: wszystko,
0: ja tylko
1: nie?
0: wiem, że ta pani była w Top Model, bo tak mi powiedzieliście, ale resztę to... Gdzie ty to znalazłaś?
2: Oj, znalazłam w czeluściach internetu. Karolina Pisarek została mamą.
0: Brawo,
2: a wiecie,
0: brawo, bo to
2: ona
0: już jest,
2: tak
0: jest...
2: wiecie.
0: Teraz I... modelka. Nie przespane,
2: dobrze, dobrze. I z mężem Rogerem przywitali swoją pierwszą córeczkę, pierwsze dziecko i dziewczynka dostała imię Kiara.
0: Kiara przydziału.
1: Roger grał kiedyś w reprezentacji Polski.
2: To nie ten Roger, ale no oczywiście modelka pokazała zdjęcia prosto ze szpitala, na których rodzina świętuje ten wyjątkowy moment.
0: No proszę bardzo, tutaj jeszcze ona słynęła z tego, że opowiadała o przygotowaniach do macierzyństwa chyba w internecie, nie? Ze względów zdrowotnych podobno poród się musiał odbyć przez cesarskie cięcie, tak pisała.
1: No to skoro,
0: przed porodem już.
1: Skoro mała urodziła się przez cesarkę, to w przyszłości wróżę jej, że zostanie co najmniej imperatorem.

0: Daj mi znać.
1: Teraz dajemy wam znać, że będziemy się dobrze, doskonale bawić.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Prawie 18 minut po 8. Natalia z Eweliną dzisiaj będą walczyły o prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Drogie panie, zasady są proste. Losujemy wam literę z koła, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, tak.
1: Zacznie Natalka.
6: W prawo czy w lewo?
7: O, właśnie.
5: W prawo.
6: Dobra, uwaga, uwaga. Ale zakręciłam.
1: Dobrze zakręciłaś.
6: Mocno. 26 litera alfabetu W.
1: Tak? O, ja bym to, tak nie policzył, że to tyle.
7: A, B, C, D,
1: A, B, C, D, E, F, G.
6: Dobra, z matmy.
1: Litera W. Litera W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Wrocław.
7: Znana postać.
5: Władimir Putin.
7: Roślina.
5: Werbana.
7: Kolor.
5: Wiśniowy.
7: Zawód.
5: Weterynarz.
1: Samochód już się nie zmieści. Ale czekaj, pojechałeś za tego Putina, to się odejmiemy chyba.
7: jaka roślina?
5: Werbena.
1: Tak, dobrze. No okay. Też tak zapisałem dobrze. Sobie. Tak. Dobrze, dobra, czyli dobrze. Co? No dobra, no nieszczęsny Putin. 6 no. Punktów dla ciebie.
7: Niestety jest znany, no.
1: No niestety jest znany. Ewelina, jesteś jeszcze?
8: Jestem.
1: Dobrze, zasady dokładnie te same.
7: Jak wylosuje mi tylko literka H, to proszę cię, nie mów nic brzydkiego.
6: W prawo czy w lewo, Ewelinka?
8: W prawo.
6: Uwaga. Maszyna losująca ruszyła.
1: O, F jak fiu.
8: No to fiu.
1: Fiu. 20 sekund, uwaga, państwo.
8: Francja.
1: Miasto.
8: Frampol.
1: Tytuł filmu.
8: O nie.
1: No było niedawno.
7: No.
1: Wczoraj chyba, nawet przedwczoraj, nie wiem.
7: Ja bada badu.
8: Flintstonowie.
1: Imię.
8: Franek.
1: No, tak na wybrzmieniu, dobra, zaliczę ci.
7: Ja sobie śpiewałem, ja nie wiem, o co chodziło. Ja po prostu sobie podśpiewywałem. A każdy kojarzy.
1: Wystarczy powiedzieć ja bada badu, nie? Fuchs, polski piękny film, komedia.
8: Ach, no tak.
1: No. Ale Flintstonowie oczywiście też. Dobra, 4, zaliczę ci tą czwóreczkę, bo i tak, choćbyś była druga w kulach, to i tak by to nic nie dało.
7: Nic nie dało, tak jest.
1: Natalia, prezent marzeń.
5: Super.
1: Ewelina, paczuszka od Radia SK2, prezenciki od nas lecą do ciebie. Tak się umawiamy i umawiamy się, że jutro też tłumnie słuchacie Radia SK2 i tłumnie się zgłaszacie do naszej zabawy.
7: Wiecie, że jest takie miasto jak Frampol rzeczywiście?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
7: Brzmi jak trochę jak taka firma, nie?
1: Koło Fromborku, tak. Nie,
7: południowa część województwa lubelskiego.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Nie baw się w alert RCB.
7: Ja lubuskie z lubelskim mylę, ja mogę do rządu
1: przyznaj się, że masz drugi etat w alercie RCB i że piszesz te ostrzeżenia. Przyznaj się. Dobra, ONA teraz, czyli ona, 21 minut po 8.
7: Kiedy ONA? Kiedy?
1: Teraz.

0: początku teraz, potem hej, no dużo
1: i
0: się
1: że
0: działo.
1: Pragnij, że pragnie.
0: Tak,
1: no.
0: Dużo się działo w tej piosence. 25 minut po 8 tu SK2 i nówki, sztuki, świeżynki, newsy do nas spływają z Polski.
2: Tak jest i teraz będzie trochę politycznie, bo Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka.
0: To takie info z ostatniej chwili, można powiedzieć.
1: Kto by się słuchał Komisji Weneckiej, nie? Przecież oni tam cały czas

0: Pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
0: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
14: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją.

0: Autoservis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: I po reklamie.
2: No to będziemy przestawiać zegarki. Dla naszego organizmu przejście z czasu letniego na czas zimowy chyba będzie nieco łatwiejsze niż odwrotnie, ze względu na to, że rano dłużej pośpimy. 15 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy, możliwy deszcz, słońce też się pojawi. Poczujemy zdecydowanie silniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem. Jutro 15 stopni, w piątek nawet 16, a potem mamy spadek temperatury. Wzrasta nam ruch na obwodnicy Trójmiasta między Matarnią a Osową. Tradycyjnie ze względu na ograniczenie prędkości uważamy na Budowlanek, Starogardzkiej i Świętokrzyskiej.
3: 8.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Chcą zbudować bazę, zobaczymy, oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. To po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Protestujący nie zamierzają przerwać głodówki. Od czwartku w szpitalu w Sanoku związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamaniu praw pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Benzyna drożeje. Mimo programu CPN lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 7 zł i 11 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 7,98.

0: Wyobraź sobie, że tak namiętnie mieszasz chochlom do tego utworu, jakąś zupę, nie? No, to by miało sens.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Można też do tego utworu, wiecie, ubijać ziemniaki.
0: Tak, tak.
3: To pire.
0: Na pire, ale z masełkiem, nie? Obowiązkowo.
2: Naturalnie.
0: Dobra, o jedzonku będziemy rozmawiać, bo to przecież kolejna odsłona naszego plebiscytu na najbardziej polski obiad. Marika już z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Marika, na co zagłosowałaś?
4: Oczywiście, że na pomidorową.
2: No, oczywiście, bo napisałaś...
3: Ale z ryżem czy z makaronem?
0: Nie, ja mam inne pytanie, bo to już padało na antenie. Czy pomidorowa robiona na rosole z wczoraj?
4: Ogólnie jest dobra, ale ja na przykład jestem wegetarianką, więc bardzo często mnie oszukiwali w domu i robili na tak zwanych kostkach, ale nie dokończyli, że to chodziło o kości mięsne, a wolałam zawsze rosołowe.
2: I to mi się teraz wszystko składa w jedną całość, bo ty później na drugie danie zakłosowałeś placki ziemniaczane ze śmietaną.
0: Ze śmietaną, nie, że jakieś po węgiersku czy coś.
3: A my się dogadamy z Mariką.
2: A swoją propozycję rzuciłaś pierogi z kapustą i pieczarkami łamane na grzybami.
0: Proszę bardzo.
4: Dokładnie tak.
0: Takiej propozycji daliśmy, ale ty bardziej lubisz jeść czy bardziej lubisz gotować, Marika?
4: Obecnie jeść,
0: dobrze. A w przyszłości czy w przeszłości gotować?
4: Gotowałam wcześniej, ale ogólnie zdarza mi się gotować. Nie jest tak, że nie gotuję, ale większość czasu spędzam jednak w pracy, więc mam od tego ludzi.
2: Marika, napisałaś tak w swoim zgłoszeniu. Chciałabym zasiąść do eskowego stołu właśnie dla takich chwil, poznać nowych ludzi, wymienić się historiami i przekonać się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad. Nie wiem, czy przekonasz się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad, ale zobaczysz, ile obiadów potrafi zmieścić jeden jarząbek.
0: Możemy już ogłosić, że zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
4: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
2: Ale, posłuchaj, bo to nie koniec. Dorzucamy jeszcze 500 na wydatki takie, wiesz, bo może będziesz chciała się jakoś, nie wiem, coś tam przystroić, kapelusik sobie kupić albo coś, to 500 masz od nas i jeszcze nocleg w fajnym hotelu i zapraszamy do Warszawy.
4: Super, a w co się ubiera jarząbek?
2: Ja przyjdę w dresach.
0: Innymi słowy, Marika pyta, jarząbek, co masz na sobie?
2: Dresy, moja droga, dresy. Rozciągliwe.
0: Ja mam inne pytanie, bo ty zagłosowałaś na te placki ziemniaczane ze śmietaną. A co zrobisz, jak wygra schabowy?
3: Zjedz ziemniaczki, mięsko z owsem.
0: Zjesz jarząbka na śniadanie. Jarząbka na śniadanie.
2: Mięsko się nie zmarnuje. No, wiesz, gdzie będę siedział. Zaraz obok.
0: Widzimy się, Marika, pozdrawiamy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: nie ma, bo siedzimy od 6 rano w radiu, dlatego nie ma cię z nami.
1: Kogo?
0: No nie wiem, o kim śpiewał. Ja myślałem, że to ona. Moja żona śpiewała, że znów cię nie ma.
1: Twoja żona ma taki głęboki głos?
2: Do radia ją.
1: To wiem, czemu się tak boisz zawsze. Wracać do domu.
2: Dobra, sprzątamy.
1: 9 minut do 9, właśnie.
0: No i co tak zamilkli?
2: Bo się zastanawiamy nad tym sprzątaniem.
0: No i trzeba co tę szmatę w łapę i już pucować.
2: To
0: no,
1: z kurzu odkurzamy stare newsy, nadajemy nowy blask, to jest kącik odkurzający z tego dnia. News, który dziś, ale nie tego roku.
3: Kradł portfele pacjentów, wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała złodzieja, który grasował w szpitalu powiatowym w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: 33-letni mężczyzna udawał zatroskanego członka rodziny, który nie może znaleźć sali swojego chorego krewniaka i okradał pacjentów. I o tym pisała Gazeta Pomorska 14 października 2009
0: roku. Proszę nie stygmatyzować mężczyzny, tam od razu okradał. To był 2009 rok, jak powiedziałeś, prawda? Wtedy już działał NFZ, a facet pewnie tęsknił za kasą chorych.

0: A pamiętam, że jeszcze nauczyciel, nie pamiętam który, ale mówił life is brutal i full of zasadzkas.
1: Na czasami kopas dupas, wiem, było takie rzeczy.
0: Dobra, dzisiaj o tekstach nauczycieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Telefon na koniec mamy.
2: Z tego, co ja pamiętam, miałem wspaniałego profesora w szkole średniej. Mm. Zwracał się do mnie: Duduś, nie pal głupia albo nie świruj jarząbka.
0: Widzicie?
1: No, to jest jeszcze jakiś inny jarząbek?
3: No, jak widzisz.
0: No, można. Słuchajcie, teraz po wszystkich latach w szkole, czy były owocne, czy nie, możecie stwierdzić, że słuchając Radia SK2 codziennie świrujecie z jarząbkiem.
1: A nie, no, jarząbko, to jest ładne. Tak, no.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia jeszcze raz dla nauczycieli, uczniów, bo mają wolne.
3: Co
1: A z Wajdą i z Antoniną się nie świruje?
0: Nie, tylko z jarząbkiem.
3: No ty już powiedziałeś, że nie chcesz. SK2 100% to

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
8: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: No to co? Coraz więcej spadających liści, coraz większa wilgotność powietrza, w związku z tym na drogach robi się ślisko, więc warto wymienić opony z letnich na zimowe, póki jeszcze nie ma kolejek w zakładach wulkanizacyjnych, ale za tydzień będzie już ciasno. Dziś 15 stopni w ciągu dnia, 8 w nocy, deszcz możliwy, słońce się pojawi, poczujemy też silniejszy wiatr. Jutro 15 stopni, w piątek 16, jutro sporo słońca, w piątek też bez deszczu. Czarny Dwór, Rzeczpospolitej, Kościuszki, Halera Świętokrzyska, Jabłoniowa, uważamy w Gdańsku.
18: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły nasz reporter Mateusz Chłystun.
19: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale Kancelaria Prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
18: Jak groźne były ładunki i czy podejrzany miał wspólników, to będzie ustalać prokuratura w sprawie 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
4: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
0: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
18: Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
14: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów w różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
18: Pociągi mają też kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
16: SK2 News. Trójmiasto.
20: Maciek Marcinowicz. Dwie nowe karetki zasiliły miejską stację pogotowia ratunkowego w Gdyni. Ambulanse kosztowały prawie 2 miliony złotych.
21: Udało się pozyskać też do tych ambulansów nosze elektryczne, dzięki którym zespół medyczny nie będzie musiał dźwigać pacjentów.
20: Mówi Łukasz Wrycz-Rekowski, ratownik medyczny. Karetki wyposażone są też w defibrylatory. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbędzie się Gdynia Explory Week. W programie znalazły się finały kolejnej edycji konkursu Explory, prezentacje innowacyjnych pomysłów młodych twórców oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Spotkanie za tydzień.
22: 3 minuty po 9. Dziś w kalendarzu zbiegły się dwa ważne święta. Dzień Nauczyciela i Dzień Normalizacji. Czyli taki duet idealny, który ogarnie wszechobecny chaos w szkołach i przepisach. Piękna sprawa. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i też góry czekoladek od uczniów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Od nas na początek też słodki podarunek dla koneserów, czyli marcepan od pani Samach. Już teraz.
23: No to gra.

Kissy piersi, cały mnie w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. No i zacmokać można było też z podziwem, czyli zrobić takie no, jak się oglądało mecz naszych piłkarek. Polki pokonały wczoraj Belgię i awansowały do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Łatwo nie było, bo ostatecznie o wygranej przesądziły karne. Tu jak zwykle zresztą bardzo skuteczna była nasza Polka w Barcelonie, czyli Ewa Pajor. Wygrałyśmy 4-3. Przed nami decydujący dwumecz o mundial. Na przełomie listopada i grudnia zagramy z reprezentacją Irlandii. I chyba, słuchajcie, coś mnie ominęło, bo ja nie słyszałam jakoś nigdzie o, nie wiem, matematycznych szansach albo awansie na papierze. Dziewczyny po prostu wychodzą na boisko i no, robią swoje. Dokładnie tak, jak śpiewają o tym Wiki, Gabor i Kajach. Ramię w ramię, już teraz w Radiu SK2.

pora na kultowy utwór, który w latach 80. opanował polskie dancingi, mimo że gdy powstawał w 83 roku, w zamyśle miał być tylko parodią popularnego wtedy disco oraz filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Nic więc dziwnego, że nadano mu tytuł King Bruce Lee Karate Mistrz. W rolę wykonawcy, czyli Franka Kimono, wcielił się Piotr Frączewski, który tekstu nie uczył się na pamięć, po prostu czytał go przed mikrofonem prosto z kartki. Po latach przyznał, że jest totalnie zaskoczony, jakim hitem stał się King Bruce Lee Karate Mistrz.

0: To nowość w Radiu SK2. Wzruszający duet Kaśka Sochacka i Cortez, Jak my, czyli singiel stworzony do filmu Nasza rewolucja. W rolach głównych zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską. Premiera 11 listopada. Na tę piosenkę możecie też oddać głos w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, a uczynicie to wchodząc na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
1: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze! Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.

0: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: O nie, gryzieniu się w język. Obywatel GC, tak, tak, to ja, gramy wam tuż przed godziną 10:00, tu Radio SK2. Jeśli w środę czas leci wam zdecydowanie wolniej na waszej zmianie, to można zrobić głośniej, bo zwykle robota szybciej idzie. Jak czegoś się słucha, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Dziś w Trójmieście 15 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu. Słońce oczywiście przez chmury też będzie się przebijać. Dużym utrudnieniem, szczególnie nad samym morzem, będzie nieco silniejszy wiatr, więc trzeba na siebie uważać. Jutro też 15 stopni w ciągu dnia, ale w nocy tylko 6 stopni. Słońca będzie sporo, deszczu raczej nie będzie. W piątek 16 stopni w roli głównej, w sobotę 13, w niedzielę będzie podobnie. Z tym, że noce będą coraz chłodniejsze, bo w niedzielę 4 stopnie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie przed prezydentem, a marszałkiem Sejmu. W Sejmie odbyła się ceremonia ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
11: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
12: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
10: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, by umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z Markiem Balawajdrem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
13: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
14: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
13: Tak, dokładnie.
14: I będzie tak, no... Lada moment?
13: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
14: prace już
13: techniczne.
14: Trwają.
13: Ale prace już trwają.
10: To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne, tak zwane 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
15: Ważne apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
10: Trzeba na jeże uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku.
7: SK2.
1: K2 News. Trójmiasto.
9: Maciek Marcinowicz. Reprezentacja Polski kobiet pokonała Belgię na Polsat Plus Arenie w Gdańsku i awansowała do decydującego etapu barażu Mistrzostwa Świata. Po zwycięstwie 3-2 po dogrywce Polki wygrały serię rzutów karnych 4-3. O awans na przyszłoroczny Mundial Brazylii biało-czerwone powalczą z Irlandią. Gdynia Półmaraton 24 kwietnia przyszłego roku. Ponad 21-kilometrowa trasa poprowadzi przez Śródmieście Gdyni, wpisane w tym roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bieg zakończy się wieczorem na plaży miejskiej, łącząc sportową rywalizację z odkrywaniem architektury miasta.
0: Mamy 9:58. W tej godzinie będę miała dla Was nowość od pani Roxy, idealną na tę porę roku, czyli jesień nie trwa bez końca, a na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami mocno pozytywny zespół Fil. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Idealne odwzorowanie nastroju na środę. Maciej Sirski, gdy umiera dzień, za nami w Radiu SK2. Może środa skończy się dzięki panu Maćkowi nieco szybciej. Za to w kilkuset marketach we Francji zgon zaliczyły instalacje chłodnicze. Wszystko przez hakerów, którzy włamali się do systemów i włączyli opcję rozmrażania. Sporo jedzenia przez to poszło na straty. Teraz trwa wielkie śledztwo w tej sprawie. Choć może właśnie odkryliśmy nową niszę. Haker dietetyk. Jedno kliknięcie i w lodówce nie ma nic do jedzenia. SK2

0: właśnie, deser. To słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu SK2, a ja na naszej podstronie, na sk2.pl, na której głosujecie na najbardziej polski obiad, nie widzę deseru. Na szczęście w zgłoszeniach możecie napisać swoje propozycje, czyli na przykład co? Wuzetka może być, eklerek, karpatka. Do wyboru. Dziś w poranku Marika oddała swój głos na opcję wege tego najlepszego polskiego obiadu, czyli placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi z kapustą, z pieczarkami i tym samym 7 listopada. Widzimy się z nią i jej osobą towarzyszącą na najbardziej polskim obiedzie na PG Narodowym. Kompletujemy naszych towarzyszy uczty. Zapraszamy Was na obiad. O tym, co pojawi się tego dnia na stole, decydujecie właśnie Wy, oddając swoje głosy na dania na stronie najbardziej polskim obiad SK.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
5: I po reklamie.

0: To ja mam ważne informacje dla każdego łowcy gwiazd i też obserwatora nocnego nieba. Jeszcze do początku listopada można obserwować Orionidy, czyli pozostałości po komecie Haleja. Maksimum równo za tydzień nam wypada, czyli 20 października, więc jeszcze jest czas na zorganizowanie ekipy do wspólnej obserwacji. A w naszej ekipie z najlepszymi polskimi hitami słyszymy Cleo. Zbliża się 11, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Na termometrach zobaczymy w Trójmieście w okolicach 15 stopni w ciągu dnia. Zobaczymy słońce, które będzie przebijało się przez chmury. Co jakiś czas będą występowały też przelotne opady deszczu. W nocy 8 stopni. W ciągu dnia nieco silniejszy wiatr, szczególnie nad samym morzem. Porywy wiatru mogą przekraczać 60 km na godzinę. W głębi lądu ten wiatr będzie nieco słabszy. Jutro 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, deszczu raczej nie będzie. Bez deszczu też w piątek przy 16 stopniach. Ale uwaga, kolejne noce z coraz niższymi temperaturami.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiSu. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanych doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się tam dzieje?
19: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Od odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
20: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówi sędzia Maciej Berek, który rano złożył ślubowanie. Zrobił to przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a nie prezydentem.
21: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
20: Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
22: Sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
20: A my do sprawy będziemy wracać. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie w nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany. Przez to wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych.
23: SK2 News. Trójmiasto.
18: Maciek Marcinowicz. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego na plaży w Karwi. Zgłoszenie o przedmiocie przypominającym drona wpłynęło do służb wczoraj około 18.30. Ruszył nabór wniosków o stypendia artystyczne województwa pomorskiego na przyszły rok. Twórcy mogą otrzymać do 10 tysięcy złotych na realizację indywidualnych projektów, m.in. z zakresu muzyki, literatury, teatru, filmu, fotografii i sztuk wizualnych. O wsparcie mogą ubiegać się osoby mieszkające lub tworzące na Pomorzu.
0: Dobrze, że ja tutaj z nikim nie muszę się kłócić, bo panuje zgoda, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Kłębo i Daria Zawiałów, Sanach i Ania Dąbrowska. Ich usłyszycie w tej godzinie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, w środę, 3 minuty po 11 mamy.
24: No to gramy.
25: 10 hitów
24: najlepszych polskich.

0: Elektryczne gitary w Radiu SK2. Okazuje się, że my też trochę jesteśmy jak takie dzieci we mgle, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację pewnych rzeczy. No, czyli chcemy robić tak, żeby było lepiej i prościej, no, wychodzi jak zwykle. Belgijscy naukowcy zbadali nastroje po takich właśnie ulepszeniach w pewnych zakładach metalowych. Tam sztuczna inteligencja wyręczyła pracowników w kilku kwestiach. No, ale okazało się, że aż 70% pracowników przyznało, że nie mają pojęcia, jak te nowe technologie działają i przez to czują jeszcze większy stres w pracy. Powód dość oczywisty.
1: Czemu?
2: Bo jakoś ci nie ufam. I jakoś

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Mam dla was utwór, który nie był zwykłym rockowym nagraniem. Do tego wielkiego przeboju Budka Suflera zaprosiła poznański zespół smyczkowy pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a w chórkach możemy usłyszeć słynny zespół Alibabki. Utwór został zarejestrowany w 1970.

0: Wychowany w Polsce to nowość od BRO w Radiu SK 2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to synoptycy już wiedzą, co czeka nas w pogodzie przez najbliższe 4 miesiące. Jak informuje IMGW, zima przywita się z nami bardzo łagodnie, z temperaturami powyżej normy. Prawdziwych mrozów możemy spodziewać się dopiero mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, ale uwaga! Panowie i panie z IMGW nie wykluczają krótkich, bardziej zimowych epizodów, takich mroźniejszych w ciągu najbliższych tygodni. Czyli niby idzie jesień, ale to zima może nam dać z liścia.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Ach, ziemniaku, gotowany, pieczony, smażony. Król jest tylko jeden, dlatego czas na ucztę. Święto Króla Ziemniaka w Karczmie Zagroda. Zasmakuj w pysznościach jak grule, placki, kartoflanka, szare kluski, kiszka, babka ziemniaczana, a na deser knedle i pierogi leniwe. Delektuj się specjalnie przygotowanym menu z ziemniakiem w roli głównej od 16 do 25 października. Karczma Zagroda. Sopot, niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
11: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Takie muzyczne podejście do tematu zazdrości przedstawia nam grupa Hej. Tutaj Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów w eterze i tego właśnie inni mogą nam też pozazdrościć. Zbliża się południe, przed nami porcja newsów, a po nich kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Hej, hej, hej, wpada już, mała cegielnia czeka tu. Smak i promocja, każdy wie, minus 30, właśnie jest.
3: Poniedziałek.
4: Minus 30% na hity z Podlasia.
3: Wtorek.
4: Minus 30% na pizzę.
3: Środa.
4: Minus 30% na

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia, Centrum Medyczne, Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Mieście dzisiaj 15 stopni w dzień, 8 w nocy. Co jakiś czas sięgniemy po parasole, bo będą występowały opady deszczu. Słońce przez chmury też będzie się przebijać. Parasole trzeba będzie mocniej trzymać, bo będzie mocno wiało. Nad samym morzem do 60 km na godzinę. Jutro też 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, deszczu nie będzie. W piątek dokładnie tak samo. Natomiast z niedzieli na poniedziałek w nocy będzie chłodno, bo na termometrach zobaczymy tylko 4 stopnie. A na Kaszubach ta temperatura może być jeszcze niższa.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. A chodzi o sędziego Macieja Berka, który złożył dziś ślubowanie. Krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun. O czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
15: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
16: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
15: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się w deszczu i podmuchach zimnego wiatru. Pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
14: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy temat dziś w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
17: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
18: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
17: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego.
18: To jest Trybunał PiS-u. PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy reset konstytucyjny.
14: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w sanockim Skansenie, wskazuje opinia biegłego z zakresu energetyki. Przypomnę, ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół i uszkodził sąsiadujące obiekty. Sprawę ma wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ta ma się jednak pojawić na początku przyszłego roku.
11: SK2 News. Trójmiasto.
13: Maciek Marcinowicz. Na Pomorzu temperatury spadają, to czas na wymianę opon. Wulkanizatorzy największego ruchu spodziewają się tuż przed 1 listopada.
19: Jeżeli regularnie jeździmy rano lub wieczorem, bo temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić.
13: Mówi Marcin Wejtko z Zakładu Wulkanizacyjnego. Otwarcie nowej ekspozycji tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Meblinga w Muzeum Narodowym w Gdańsku przesunięto na 1 kwartał przyszłego roku. Powodem jest rozszerzenie zakresu badań konserwatorskich, które obejmują m.in. skanowanie obrazu i ramy. Badania oraz digitalizacja dzieła potrwają do grudnia.
20: Już nam się zrobiło południe. Dobra wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Połowa środy i tygodnia już za nami. Tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przede mnie wkrętka Kamila Nosela, a muzycznie na początek romantyczna Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: O powtórkę prosi Patrycja Markowska, to jeszcze raz w Radiu SK 2. Jego o powtórkę prosić nie trzeba. Wkrętki to dla niego chleb powszedni. Czas na wkrętkę Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pani Julii? Ty się dotelefonowałam.
2: Tak, słucham pana.
3: Nadzwyczajna Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
2: tak.
3: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
2: Tak.
3: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
2: A to w jaki sposób miałam państwu IP dokumentu biletu?
3: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
2: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
3: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
2: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
3: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
2: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
3: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP
2: to
3: komputera.
2: No dosyć, że ja mam, my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
3: A przepraszam, a to jest kłopot?
2: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
3: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
2: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
3: No to jak państwo...
2: Za który musieliśmy zapłacić.
3: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
2: No proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o który mam odzwonić.
3: To niech pani zadzwoni do Darii.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
2: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
1: Nosel wkręca.

No tak, błędy rzecz ludzka, wiadomo, zdarzają się jak najbardziej. To Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, ale w tej sytuacji chyba no, nikt nie jest winny. No ciężko tutaj wskazać osobę winną. Linie lotnicze Qantas miały odwołać jeden z rejsów z Rzymu do Perth po tym, jak podczas poprzedniego lotu tym samym samolotem pasażerowie, słuchajcie, zostali pogryzieni przez pluskwę. Co gorsza, turyści z tymi właśnie pluskwami spędzili trwający 17 godzin. Lot. Naprawdę brzmi to strasznie, nie wyobrażam sobie takiej podróży, no ale też z drugiej strony zwykle ludzie po powrocie z wakacji są tacy rozdrażnieni, niezadowoleni, czasem do tego stopnia, że znajomi aż zapytają tak z troski, co cię ugryzło? No akurat ci turyści doskonale wiedzą co.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
8: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
9: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
10: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
11: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
13: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Co jeszcze może być lekiem na jesienną chandrę, oprócz dobrej książki i pumpkin spice latte prosto z kawiarni? No ta kompozycja od Sanach i Kasi Kowalskiej, czyli Kiedy umrę kochanie, kawałek, który pojawił się na wiosnę zeszłego roku. Teraz Sanach zapowiada kolejny krążek. Kiedy się pojawi, dokładnie tego jeszcze nie wiadomo, ale za to wiem, że Zuzanna tym albumem ma zamiar otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Castorama!
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie.
22: Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
29: Uwaga kierowcy, na ulicy Spacerowej w Gdańsku doszło do zdarzenia mniej więcej w połowie odcinka Leśnego. Do tego punktu w obu kierunkach mamy korek. Problemy także na obwodnicy Trójmiasta. Do zdarzenia doszło także za węzłem Chważno w kierunku Gdańska. Noga z gazu na wysokości węzła z estakadu Kwiatkowskiego. Na termometrach w Trójmieście dziś 15 stopni, dużo słońca, choć też jeszcze po południu może popadać. Jutro całkiem podobnie, ale może spaść jeszcze więcej deszczu. Natomiast w piątek bardzo słonecznie i nadal do 15 stopni.
28: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
30: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie wiem przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent nie przyjmuje jego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
31: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
30: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
32: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
30: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Żandarmeria wojskowa nie potwierdza, że to polski dron wojskowy, który uczestniczył w ćwiczeniach. Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na nie wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz. Służby prowadzą oględzinę.
33: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych.
30: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Dariusz Rozkosz. Przypomnę, we wrześniu w innej części wybrzeża, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, znaleziono rosyjski dron wojskowy. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska. To po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego.
27: SK2 News. Trójmiasto.
29: Paweł Lemke. Teren zabezpieczony. Akcja służb nadal trwa. Na plaży w Karwi znaleziono fragmenty, prawdopodobnie drona.
33: Same fragmenty, które zostały odnalezione na plaży, one są częściowo przykryte piachem.
29: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz. Chcecie nauczyć się przyrządzać coś naprawdę dobrego? W Gdańsku odbędą się warsztaty kulinarne pod hasłem Steak Wellington. Zrób z nami swojego brytyjskiego steka. Zajęcia odbędą się w najbliższą sobotę o 17.30 w The Kitchen na stacji Food Call, a ja mam dla was zaproszenia. Piszcie po nie na trójmiasto@sk.pl.
34: Szczyt tygodnia. Półmetek, tak mówi się na środę, choć są też różne inne określenia. Może jakiś znasz? No, ja tak sobie pomyślałem, Kuba, że może być środa jak kanapka, wiesz? Bo patrz, poniedziałek i wtorek dawno już zostały zjedzone, a to, co najlepsze, dopiero przed nami. Nareszcie.

Męskie granie z kawałkiem nareszcie za chwilę, ale też będę mówił o cofnięciu czasu. I nie chodzi o zmianę daty urodzenia na portalu randkowym. Kowalski, witajcie. Emo na dzień dobry. O złotej kobiecie, która nie mówiła nic.

0: taki jesienny, Warius Manx w SC2 kwadrans po godzinie 13. Nauka, kochani, naprawdę próbuje cofnąć biologiczny czas. Tutaj czytam. Naukowcy zrobili coś naprawdę niesamowitego, bo w laboratorium odmłodzili komórki krwi 80-latka. I to tak odmłodzili, jakby senior miał po prostu 20 lat.
1: SK2.
0: Koniec w takim razie, kochani, z botoksem. Teraz wystarczy mieć tylko dobre te układy krwionośne.

0: to twój dzień.
1: Mamy taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ale przygotowałem dla was piosenkę. Rok 1979. Wiem, kupa czasu, ale słuchajcie, ten numer doczekał się naprawdę bardzo wielu coverów. Jest zresztą jednym z najchętniej śpiewanych przez tych mniej, ale również bardziej znanych i lubianych. Między innymi także przez moją mamę i przez was również, tak mi się coś wydaje. Bo na warsztat piosenkę tę wzięli między innymi. Ja jeszcze nie zdradziłem, co to za piosenka, ale śpiewa ją córka Anny Jantar, Natalia Kukulska, doda między innymi Paula, Dawid Podsiadło też swoją interpretację przedstawił tego numeru raz na męskim graniu, a Kaja zaśpiewała też swoją wersję w Poznaniu 8 lat temu. Posłuchajmy zresztą fragmentu Kai, udało mi się go znaleźć.

0: czasu.
1: No to teraz oryginał. To samo brzmienie, trzeba powiedzieć, pełne rozmachu, potężne, orkiestrowe, chór dodający nadludzkiej mocy. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, Wesce 2.

0: Dziewczyna potrafi zahipnotyzować. Liwka i poza tobą nic, Westy 2. Rekonstrukcja rządu, kochani. Rekonstrukcja rządu jest, ale w naszym portfelu. Kazimierz Wielki znika z 50 zł, lecz spokojnie, spokojnie, nie znika z naszych portfeli od razu. W ogóle nie zniknie, ale pojawiła się teraz, czytam, dzisiaj specjalna srebrna 50-złotowa, pewnie kolekcjonerska moneta. Z kim? Z Kazimierzem Jagiellończykiem. I nawet ta 50-złotowa monetka ma w sobie kawałek bursztynu, ale jaki piękny ten bursztyn w tej monecie. Prawdziwy skarb znad Bałtyku, jak oglądam. I co ciekawe, patrzcie no. Żeby znaleźć bursztyn, nie trzeba teraz grzebać w piasku, tylko w portfelu. SK2. I będziemy szukać szczęścia, bursztynów również, z Kamilem Bednarkiem i Messiah już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Bajeczny Baim z dziewczyną jak z bajki Beatą Kozidrak w Radiu SC2. Miłość, ja tutaj tylko kochamy najlepsze polskie hiciory i do nich wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze również newsy już te sprawdzone. Mamy także przecieki, bo wiemy, ile będzie kosztować paliwko od jutra.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Utrudnienia, o których informowaliśmy godzinę temu, zarówno na obwodnicy Trójmiasta, jak i na spacerowej w Gdańsku, zażegnane. Aktualnie po całym Trójmieście jeździcie w miarę płynnie. Wyjątkiem może być ulica Łostowicka w Gdańsku, która już się trochę przytyka pod górę. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane i rośnie, co na pewno pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro będzie natomiast stałe na dość wysokim poziomie, dzięki czemu również zobaczymy 15 stopni i dużo przejaśnień. Mimo to zarówno dziś, jak i jutro przelotne opady i tak nie są wykluczone.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni nie przyjmuje go Karol Nawrocki. Zdaniem prezesa PiSu to działania o charakterze przestępczym.
15: To jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
14: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
16: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie zostałby prezydentem?
14: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła żandarmeria wojskowa. Na szczątki natknął się spacerowicz. Więcej Dominika Bakura.
17: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
14: Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To 10-groszowy spadek. Natomiast olej napędowy skoczy o 7 groszy. To do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr.
18: SK
9: K2 News. Trójmiasto.
13: Paweł Lemke, hospicjum imienia Świętego Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do tradycyjnej kwesty listopadowej. Zbiórka będzie prowadzona na cmentarzach od 30 października do 2 listopada.
11: Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup łóżek hospicjum stacjonarnym dla dorosłych, jak i dla dzieci.
13: Mówi Kinga Mielnicka, koordynatorka wolontariatu. Zapisy trwają do następnego piątku. Koniec dzikiego parkingu w centrum Gdańska. Od dziś na klepisku przy ulicy Pszennej obowiązywać będzie znak zakaz ruchu. Strażnicy miejscy zapowiadają, że to na razie ostrzeżenie, ale wkrótce rozpoczną się również kontrole.
18: No, kochani, ja wiem, że niebo dzisiaj może nie jest wszędzie błękitne, ale akurat Manam dzisiaj nam zafunduje to i to w tej godzinie. Takie piękne jeszcze jesienne, błękitne niebo, a komputery możecie spokojnie zamknąć, kubki po kawie też już zostawcie. Kolegom albo koleżankom z pracy, oni tam to zmyją.
19: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
18: Bo my już odbijamy kartę, pierwsza zmiana może to zrobić. Zgasić światło, zamykamy Excela, przechodzimy w tryb, już jesteśmy poza biurem, czyli ogłaszamy ewakuację 3 po 14 w SC2. Kowalski, witajcie, Ewa Farna.
21: Możesz to

Nie, no oczywiście, że mamy siłę w SC2. Przecież jest środa, coraz bliżej jesteśmy weekendu. Farba przed chwilą i zostańcie oczywiście z nami, bo my tutaj robimy karierę zawsze z polskimi hitami, tak jak polskie kury robią międzynarodową karierę, sobie czytam. To jest dopiero sukces. Kurczę, Polska jajeczną potęgą. No, jesteśmy jednym z ważnych producentów i eksporterów jaj w Europie. I super! Niemcy mają samochody, Szwajcarzy zegarki, Włosi tam modę, Francuzi perfumy, a my Polacy mamy jaja. SK2. I kto ma wielki interes?

0: Ula la la la, Big Day w SC2, Big Day, czyli wielki dzień, czeka nas też na Stadionie Narodowym i gorąco będzie jak latem. A to dlatego, że piekarniki, kuchenki, tam płonące patelnie, to wszystko czeka nas podczas wielkiej uczty, na którą zapraszamy Was, najlepszych, głodnych wrażeń słuchaczy SC2, bo robimy imprezę na Stadionie Narodowym. No i przy naszym stole już siedzą Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, wszyscy z osobami towarzyszącymi, Kinga, Ewelina, a dzisiaj o poranku Jarząbek, Wajda i Tośka zadzwonili do Maryki, która usłyszała:
1: zapraszamy Ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
2: Nie, super, dziękuję bardzo.
0: Ale Marika dostała też klucz do pokoju hotelowego wypasionego i 500 na swoje wydatki, czyli kieszonkowe. Jeżeli też chcesz mieć taki pakiecik i dołączyć do nas, zgłoś się na sk2.pl, wybierz najbardziej polski obiad, takiego właśnie szukamy w najbardziej polskim radiu SC2. No wyobraź sobie, że ktoś pyta: jedziesz na Stadion Narodowy? Odpowiadasz: tak. Na mecz? Nie. Na koncert? Nie. A na co? Na obiad.
3: SK2.
0: SK2.pl.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
10: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
11: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
14: I po reklamie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Indigo ze swoim jesiennym wiaterkiem w Radiu SK 2, za chwilę 15 i najważniejsze newsy, w nich m.in. o sędziach, a sędziów mamy bardzo różnych, przecież są ci sportowi, są sędziowie taneczni, również ci, którzy oceniają dania, czyli kulinarni, ale również są tacy, którzy bardzo lubią paragrafy. O nich m.in. o 15 w newsach SK 2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike.
8: Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: Zapraszamy do salonu bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór stary. Staje się prosty.
13: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
22: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
23: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
24: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
25: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Castorama.
25: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
26: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
25: Castorama. Razem najlepiej.
26: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
0: Mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
0: Lubię i to jest najdziwniejsze.
2: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Uwaga kierowcy, mamy już spory korek na trasie Sucharskiego w Gdańsku od zjazdu na Westerplatte aż po obwodnicę południową. Gęsto robi się już także na podwalu przedmiejskim w rejonie przebudowy, ale też na podwalu grodzkim przy dworcu Armii Krajowej do Łostowickiej, Żołnierzy Wyklętych czy Spacerowej. W Gdyni natomiast ciasno już na Hutniczej, a na termometrach w Trójmieście dziś do 15 stopni. Jeszcze do wieczora sporo przyjaśnień, ale przelotne opady deszczu również są niewykluczone. Jutro nadal 15 stopni, ale za to opadów może być trochę więcej.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w sieci. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
27: Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
6: Mówi premier Tusk i zapowiada dalsze działania.
27: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
6: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A jego wjazd do gmachu Trybunału blokowali dziś rano zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Jest areszt za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Niemiecki sąd aresztował tymczasowo dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W najbliższych dniach pierwsze tabliczki z oznaczeniami punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem. Czas na montaż jest do końca roku.
28: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
6: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie się schronić.
29: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać.
30: Panie wiedzą, gdzie się w ogóle udać.
29: Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej.
6: A w całym kraju jest ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
31: SK2 News. Trójmiasto.
5: Paweł Lemke. Gdynia ogłosiła przetarg na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka. Budynki mają powstać na Babich Dołach przy ulicy Rybaków i zapewnić przestrzeń dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą oraz dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Obie inwestycje mają być gotowe za półtora roku. Od 13 grudnia mieszkańcy Trójmiasta zyskają więcej możliwości podróżowania pociągami Intercity. Do Warszawy składy będą odjeżdżać nawet co pół godziny, a do Krakowa co godzinę. Przybędzie też połączeń przez Bydgoszcz, Toruń, Łódź czy Częstochowę. Nowością będzie nocny pociąg do Zakopanego.
32: Ale tutaj pachnie normalnie plackami ziemniaczanymi, ale to nie taki zwykły chyba placek, bo to jaki placek był?
33: A z sosikiem takim po zbójnicku węgierski.
32: Tak. No to po zbójnicku czy węgierski?
33: A jedni powiedzą, że taki. Na Podkarpaciu też jest podkarpacki.
32: Tak, tak. Ważne, że sam tarłeś ziemniaki, prawda?
33: Oczywiście.
32: My tutaj trzemy się przy najlepszych polskich hitach. Węgierski smaczek też w tej godzinie.
31: 100% polskich hitów. SK2.
32: Ja mam leczo. Leczy mam słodko.
33: To też dobre.
32: Bardzo
33: też
32: dobre, gorące danie. A propos właśnie ciepełka, to teraz ruszamy w stronę słońca razem z Ewelinką Lisowską.
34: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Ale takie kłamstwa słodkie też są bardzo dobre. Edyta Bartosiewicz w SC2. Tymczasem właśnie czytam tutaj w internecie, że premier Węgier, ja nie wiem to co się dzieje u tych posłów i u tych wszystkich polityków, ale premier Węgier zaproponował niezapowiadane testy na alkohol i narkotyki w parlamencie. Bardzo dobry pomysł, może w końcu politycy przestaną bujać w chmurach. SK2.
1: Jedno takie wciągnięcie, jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka.

0: Elektryzujące, elektryczne gitary, bardzo ekologiczne w Radiu SC2. No jest też Jakub Konieczkowicz, który powiedział, że za chwilę również wrócimy do polskich hitów, prawda?
1: Zgadza się.
0: Będzie Michał Szczygieł, będzie Marisa, a teraz Góralska Liga Mistrzów między innymi. W skrócie Niesłowiański 2 o 15.30.
2: Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Jak informuje kielecka prokuratura okręgowa, do laboratorium przekazano też materiały dowodowe z miejsca zbrodni. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro po południu. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawili się właściciele terenów, które mają być zajęte pod trasę.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy. Obwodnica.
5: Rok temu były przeprowadzone zaawansowane konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka.
2: Dodaje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy złożyli pismo w sprawie wycofania się z planów budowy drogi. Manchester City zmierzy się dziś z Paris Saint-Germain. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21.00.

0: Tak, tak, tak. Kolorowa prasa teraz donosi. Strona z newsami, które zmieniają nasze życie. Paparazzi złapali prezenterkę, youtuberkę, byłą tancerkę z Tańca z Gwiazdami, Izabelę Janachowską, i cyknęli jej zdjęcie podczas luksusowego spacerku po porodzie. Tutaj widzę, jak pani Iza pcha wózek za... Za ile? Wózek za prawie 7000 zł.
1: SK2.
0: Ten wózek musi mieć wspomaganie kierownicy. Zresztą za 7000 zł dać tyle za wózek, to ja bym dwa maluchy miał. Trzy nawet.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
12: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze! Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
13: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
14: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marvin. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
17: I po reklamie.

0: Aquarius Manx i piosenka księżycowa i tak trochę idealnie się z nią wstrzeliliśmy, bo ja sprawdziłem w kalendarzu i dzisiaj księżyc wschodził przed godziną 12, zajdzie o 18.41, tak, tutaj napisali, więc jeszcze takie 3 godzinki prawie z księżycem możemy mieć. No i będą również przyjemne godziny z najlepszymi polskimi hitami po godzinie 16, o której punktualnie najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ach, ziemniaku, gotowany, pieczony, smażony. Król jest tylko jeden, dlatego czas na ucztę. Święto Króla Ziemniaka w Karczmie Zagroda. Zasmakuj w pysznościach jak grule, placki, kartoflanka, szare kluski, kiszka, babka ziemniaczana, a na deser knedle i pierogi leniwe. Delektuj się specjalnie przygotowanym menu z ziemniakiem w roli głównej od 16 do 25 października. Karczma Zagroda. Sopot, niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
7: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Niestety rosną korki w całym Trójmieście. Trasa Sucharskiego zwalnia już w tunelu pod Martwą Wisłą i tak aż do samej obwodnicy południowej. Gęsto mamy także na trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku, Małomiejskiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej, Armii Krajowej, Łostowickiej, Szuberta, Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego, Grunwaldzkiej, Przyługiej na Spacerowej. W Gdyni natomiast czas stracicie na Sopockiej, Wielkopolskiej, Małokackiej, Morskiej przed Estakadą, Unruga i Dąbka. Na termometrach do 15 stopni, do wieczora może jeszcze coś pokropić.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
16: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
17: Ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
16: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
18: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
16: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
19: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
16: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
15: Przypomnę, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Groźny wypadek w Lublinie. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko. Zdarzyły się dwie osobówki, jedna z nich wjechała w pieszych. Relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
20: Kierujący pojazdem marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
15: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem. Poszkodowana jej dziecko zabrano na badania do szpitala. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
21: Że są cierpliwi.
22: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiar.
23: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
15: Powiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
1: SK2 News. Trójmiasto.
14: Paweł Lemke. Przyszłoroczny Gdynia Półmaraton odbędzie się 24 kwietnia. Biegacze przebiegną m.in. przez gdyńskie Śródmieście, wpisane w tym roku na listę UNESCO.
24: Każdy finisher na mecie otrzyma poncho finishera.
14: Mówi Michał Drelich, dyrektor Gdynia Półmaratonu. Zapisy dostępne na stronie wydarzenia. Trasa Harlem Globetrotters została przeniesiona na przyszły rok. Legendarni koszykarze dziś mieli zaprezentować się w Gdyni, ale z przyczyn produkcyjnych organizator polskiej trasy musiał przesunąć terminy. Harlem Globetrotters w Gdyni pojawił się 17 maja, a bilety zachowują ważność.
25: Dzień Nauczyciela. Mamy w takim razie, jak mówiłeś, Jakub, w newsach Eski 2. Praktycznie bym o tym zapomniał. Wszystkim nauczycielom życzymy tego, co najlepsze. Życzymy samych piąteczek, życzymy samych szósteczek, ale to może niekoniecznie w dzienniku czy na sprawdzianach, ale życzymy wam tych piątek i szóstek na zegarku, bo piąta czy szósta po południu to już jest ten czas, kiedy można odpocząć i to przy tym, co najlepsze w Esce 2.
1: 100% polskich hitów.
15: Chociaż ja to pamiętam, że mi nauczyciele mówili, że to jest praca na cały dzień.
25: Jaka praca?
15: No, praca nauczyciela. Że to nie można tak odpocząć.
25: Można odpocząć. Jest 16.03 po 16.00, impreza celująca, choć dopiero czwarta, czyli czwórka, to piersi. Odpoczywajcie, nauczyciele, odpoczywajcie.

0: Oskar Cyms, który nigdy nie ma dosyć, jak my nie mamy dosyć najlepszych polskich hiciorów. Chłopak, który też nie chodzi spać, to jest Artur Jarząbek. Czasami mi się nawet zwierza, że taki niewyspany chodzi, ale usatysfakcjonowany, no bo zawsze ma dla was jakąś prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawo jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?

0: Wszystko tutaj się zgadza w SC2. Nie bronimy się przed najlepszymi polskimi hitami, tylko 100% takiej muzy. Pani Sarsa jeszcze? Wrócił też Jakub Konieczkowicz do studia. 16.30 i najświeższe newsy z Krudich w SC2.
1: Podduszał, straszył nożem i ostrzem stemperówki. 14-latek z Bartoszyc, który groził i atakował młodsze dzieci, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
2: Uczeń już wcześniej zachowywał się nagannie, jednak w ostatnim czasie jego agresja eskalowała.
1: Mówi Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej 14-latek trafił do izby dziecka po tym, jak nie wrócił do domu. Gdy znaleźli go policjanci, był pod wpływem środków odurzających. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu, a przypomnę, od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska, a po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę i gromadzą zapasy przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Leśnicy radzą, by przed porządkami w ogrodzie sprawdzić, czy nie ukrywa się tam kolczasty lokator.

0: zdenerwowany byłem zresztą.
1: To co na końcu powiedział Andrzej Piaseczny. Tak też mógł, ale nie powiedział. Jeden z posłów, którego zatrzymali policjanci w Tarnowie, tutaj widzę. Poseł jechał rowerem, bez świateł, a jak go zatrzymali, to od razu powiedział:
2: ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
1: No i zasłaniał się tym dokumencikiem, bo czuć było od faceta procenty.
3: SK2.
1: Widocznie pomyliły mu się lampki, nie? Ta od szampana z tą od roweru, której nie miał.
4: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
16: Już to czytałyśmy?
15: Już to wymyśliłam.
17: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Ja nie będę odbierał tutaj żadnych honorów człowiekowi, który na muzyce zna się i to na polskiej. Bardzo dobrze, bo jest Łukasz z Duńczyk i on powie wam, co to za dziewczyna tutaj śpiewa ten numer.
1: A jak?
0: No Daria Zawiałow, no nie znasz?
1: Zamyśliłem się, taki ładny głos po prostu.
0: Bo ty masz złamane serce pewnie.
1: Ale jest okej.
0: Ale jest okej. Dzisiaj mamy też dzień normalizacji, przyjacielu, więc w takim razie to jest... Ja idę się normalizować.
1: A, w sensie, że cię żona do pionu postawi, to jest normalizacja, że...
0: Można tak powiedzieć, albo wiesz, no normalnie o tej porze zwożę sobie zboże, normalnie o tej porze na kanapie się położę.
1: A, to jest bardzo normalne. Polecamy.
0: I normalne jest to, że tutaj gramy tylko polskie hiciory i z Duna będzie dla was je grał po 17:00 Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skrą 2.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Nadal mamy spore korki w Gdańsku. Postoicie teraz m.in. na trakcie Świętego Wojciecha w obu kierunkach, Świętokrzyskiej, Armii Krajowej, Sucharskiego, Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego, Grunwaldzkiej do Wrzeszcza i Spacerowej. Obwodnica Trójmiasta delikatnie zwalnia nam w obu kierunkach przed węzłem Kowale, a oprócz tego klasycznie za węzłem Matarnia w kierunku Gdyni. W samej Gdyni natomiast ścisk w Orłowie na Zwycięstwa, ale też na Sopockiej, Wielkopolskiej, Kieleckiej, Małokackiej, na estakadzie przed zjazdem na Obłóże Dolne i również na estakadzie w przeciwnym kierunku przed samą obwodnicą.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz, prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału gorąco po tym, jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
18: Podpisałem pismo skierowane
2: skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
1: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
2: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
1: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia papieża. Wszystkie wyniki są w normie, podaje Watykan. Leon XIV we wtorek przechodził operację usunięcia nowotworu płuca. W komunikacie opublikowanym w Watykanie podkreślono, wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg pooperacyjny, parametry są w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Według wcześniejszych zapowiedzi Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a cena diesla o 20 groszy. Jak tłumaczą eksperci, pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na rynkach światowych.
14: Jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Trwają prace rolne, zaczyna się sezon grzewczy.
1: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Przypomnę, jutro litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, z kolei litr oleju napędowego za 8 zł i 5 groszy.
16: SK2 News. Trójmiasto.
18: Paweł Lemke, producent AED, uruchomił program przekazywania defibrylatorów w podziękowaniu za uratowanie życia. Jeden z nich trafił do SP numer 29 w Gdańsku.
19: Jesteśmy przeszczęśliwi. To będzie coś, co będzie nam taką wartością dodaną dla naszej placówki.
18: Mówi Magdalena Chmielewska, dyrektorka szkoły. Uczniowie ćwiczyli już obsługę treningowego AED na zajęciach. Jutro zakończą się utrudnienia na Wiczlinie w Gdyni. Ze sporym opóźnieniem zostanie w pełni przywrócony ruch samochodów na modernizowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej między SP37 a pętlą Wiczlino-Niemotowo. Na stałe trasy wrócą też autobusy komunikacji miejskiej.
20: Ustawiłem swoje życie na czekanie. Tak za chwilę zaśpiewa Łukasz Zagrobelny i tak też pewnie śpiewają nasze pieski, które już tam pewnie wyczekują nas, aż wrócimy z pracy. No słuchajcie, zostawiamy wszystkie obowiązki i ruszamy, a ja nam będę dobrze grał. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
21: 100% polskich hitów. SK2.
20: Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj są tylko polskie hiciory, bo tutaj są też bilety na fajne koncerty. Mam dla was zaproszenia na koncert zespołu Lore, ale jak je zgarnąć, to później powiem. Teraz Grzesiu Chyży zaśpiewa.

0: Lovitz w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów już 16 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, bardzo ważne pogodowe informacje, bo już mniej więcej wiadomo, jaka aura będzie na Wszystkich Świętych. Najnowsze długoterminowe prognozy IMGW mówią, że na przełomie października i listopada szykuje się wyraźne ochłodzenie, że nawet przymrozki mają być, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrą informacją, bo to oznacza, że będzie można wyciągnąć z szafy te nasze najbardziej wyjściowe, najlepsze zimowe płaszcze i zimowe buty. Będzie można się przed tymi wszystkimi naszymi ciotkami dobrze zaprezentować, no bo jakby ciepło było, to by nie było wiadomo, w co się ubrać, prawda? A tak, najlepsze ubrania z szafy wyciągnąć będzie można. I wspólnie z ciotkami ponarzekać, no powietrze to już takie chłodne. O, czuć, że się zima zbliża, lada moment i święta będą.
1: SK2

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2, Pieprz i Sól. I my do tej naszej zupki dorzucamy jeszcze kultowe polskie numery.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz mam dla was ikoniczny hit lat 80. Numer, który był chyba jednym z największych hitów zespołu Lombard. Przeżyj to sam. To kawałek przez wielu nazywany jako hymn pokolenia z czasów PRL-u. Piosenka, która była uznawana za numer antykomunistyczny. I co ciekawe, słuchajcie, była taka historia, że ten kawałek za czasów komuny pojawił się w radiu i przez cenzurę został zdjęty z anteny, żeby nikt o tym numerze nie słyszał. No my na szczęście już żyjemy w takich czasach, że możemy słuchać tego hitu bez ograniczeń. No to gramy. Lombard i Przeżyj to sam z roku 81, już teraz w SC2.

0: Ale to pięknie kołysze, co? Nowość na naszej playliście. Miejsce 19 gorącej polskiej 20. Jeśli wam się spodobało, głosujcie na sk2.pl. To Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu SK2. A ja ciekawe badanie znalazłem, słuchajcie. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozleniwia nam głowę. Uwaga, według badań, podobno już po 10 minutach korzystania z AI obniża się wytrwałość naszego mózgu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań. Czyli wiecie, nasz mózg mówi: nie, da się to prościej zrobić, teraz to już mi się nie chce, weź już idź ode mnie. To brzmi trochę, prawda, jak człowiek po wakacjach all inclusive albo weekendzie u rodziców, prawda? Ale jak to, że ja mam znowu sprzątać i gotować? Nie chce mi się.
1: SK2.
2: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
5: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Słuchajcie, patrząc na pogodę w naszym kraju w ostatnich dniach, to ewidentnie przydałoby się coś na przepędzenie tej jesieni. No ja tutaj mam takiego kandydata. Jak on wejdzie, to od razu energia wraca. Taka witamina D3 w 2,5-minutowej dawce. Oskar Cyms bez końca na pewno po 18 w SK2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Wydawnictwo Hard przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po dzisiejszym ślubowaniu na sędziego Macieja Berka. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Chodzi o zmuszanie policji do zaniechania czynności służbowych przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją mundurowych. Do przepychanek miało dojść również w środku. To również zbada prokuratura. Uwaga kierowcy, utrudnienie na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na miejscu działają służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się także korek. Polska i Włochy chcą stworzyć międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
16: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek.
0: Mówi nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jutro zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia szlaku. I już minuta po godzinie 18. Słuchajcie, ja chcę zauważyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że już mniej niż połowa tygodnia nam została. Środowy wieczór, czas zacząć. Jeszcze tylko ze dwa razy się wstanie i to normalnie zaraz weekend będzie. A ja wam teraz gram tak na odświeżenie. Najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: 100% polskich hitów.
18: Polskich hitów.
17: SK2.
0: A
1: już teraz na antenie Eski 2 artystka, która w naprawdę niesamowicie słodki sposób i przyjemny potrafi zaśpiewać o tym, że są straszne korki. Za 10

0: go wiesz i ty.
1: No to już jest klasyk 1.8L na antenie Radio SK2. Wiem, że kochacie ten numer, więc go gramy. To jest 100% polskich hitów. No i mamy też najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Na wasze głosy w propozycjach do listy hitów SK2 cały czas czeka Nita ze swoim nowym numerem To Zabolało. Nita to jest artystka, która naprawdę świetnie potrafi zaprezentować swoją twórczość w mediach społecznościowych i ostatnio nagrywa nowe wersje swojego świeżego hitu w duecie z innymi artystami. Była na przykład Keira, ale ostatnio do studia Nity wpadł też Jeremy Sikorski. Posłuchajcie, jak oni razem brzmią.
2: Jak gdyby nic, zamykasz drzwi, a dałaś słowo,
3: to zabolało,
2: co mi zostało,
3: wziąłeś mnie całą.
1: A teraz posłuchajmy, jak brzmi Nita solo w swoim nowym numerze. Nita To Zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Już teraz.

0: dla ciebie i dla was. Zawsze gramy 100% polskich hitów w Radiu SK2. To Urszula. Śmiało można być razem z nią. Nie krępujcie się. Nikt was nie słucha. Ja też nie podsłuchuję. Ja tylko podrzucam wam najlepsze nowości. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i cały czas świętujemy premierę nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. To Krążek Południe, który już ujrzał światło dzienne. No i na nim jest masa hiciorów. To jest, można powiedzieć, płyta z hitami. Jest tam współpraca Dawida Kwiatkowskiego z Margaret w hicie, później ci opowiem. Współpraca z Kają przy numerze Proszę Tańcz. No i jest też sporo innych perełek. I my dla was wyciągamy właśnie z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego jego bardzo dobry numer, który leży teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czeka na was, na wasze głosy. Tak bym chciał. Gramy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: No to już naprawdę niedługo. Autobus będzie taplał się w śniegu, tak jak śpiewa zespół Tilaf, który teraz nas zabrał do Warszawy. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Jaki ona ma koloryfer na brzuchu. Naprawdę można pozazdrościć. A mówię teraz o Roxy Węgiel, która się na Instagramie pochwaliła swoją formą. Naprawdę szacun dla niej, bo przecież jeszcze tyle miesięcy do lata zostało, a ona już jest gotowa z formą na wyjście na plażę. Ale jednocześnie, mimo że jest gotowa na lato, to ma też propozycję na jesień. Bardzo nastrojowy numer dobry na wieczór. Jak sama Roxy napisała dzisiaj na Instagramie, dzisiaj mocno jesiennie, puśćcie dalej numer i może wyjdzie słońce. Nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Roxy, jesień trwa bez końca. Już za kilka minut na antenie SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
4: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
10: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak się lato skończyło, to i koncerty się skończyły, że już musimy się po prostu zamknąć w domu i nie wychodzić. Są fajne koncerty. Zespół LOR, który znacie z SK2, z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle, rusza właśnie w trasę koncertową i 23 października, czyli w piątek za tydzień, zagra w Toruniu. Jak zgarnąć bilety? To wam za chwilę powiem. Mamy je dla was w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Kasia Kowalska zaprasza na koncert w nieco innym wydaniu. W Gdańsku usłyszymy ją akustycznie, czyli w bardziej kameralnych aranżacjach. To okazja, by na nowo odkryć piosenki, które od lat są obecne w rozgłośniach radiowych, m.in. Prowadź mnie, Spowiedź, Antidotum czy To, co dobre. A na scenie najważniejszy będzie głos artystki i dobrze znane utwory w delikatniejszym brzmieniu. Koncert odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Bilety są jeszcze w sieci.
10: Punktualnie godzina 19, to jest Radio SK2, a ja mam dla was biletową niespodziankę. Mamy ekskluzywne zaproszenie, posłuchajcie.
11: Cześć SK2 i cześć słuchacze SK2. Tu zespół LOR. Widzimy się na naszej trasie koncertowej Pele Mele.
10: Zespół LOR znacie m.in. z hitu Wszystko jedno, wszystko źle i ten zespół możecie zobaczyć na żywo. Mam dla was podwójne zaproszenie na koncert w Toruniu. Jak zgarnąć to zaproszenie, to wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: 100% polskich hitów.
13: Polskich hitów.
10: No i przypominam, już tak za krokiem krok zbliżamy się w kierunku weekendu, to środa.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i zapraszamy Was na koncerty polskich artystów. Obiecałem przed chwilą zaproszenie na koncert zespołu LOR. No i teraz dziewczyny mają do Was wiadomość.
1: Cześć, z tej strony zespół LOR. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia SK2 na nasz koncert w Toruniu 23 października. Do zobaczenia.
0: I na tym koncercie usłyszycie m.in. wielki hit zespołu LOR, który znacie doskonale z Radia SK2. Wszystko jedno, wszystko źle. No to teraz ważne pytanie. Jak się zgłosić po te bilety?
2: Jeżeli chcecie zgarnąć bilety na nasz koncert, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Do zobaczenia.
0: Jeżeli chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR 23 października, czyli w piątek za nieco ponad tydzień, to albo nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, ale jest też druga opcja, 726-826-826. Tu piszcie SMS-y, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na koncert zespołu LOR. Mam dla Was sporo zaproszeń, myślę, że dla wielu osób może wystarczyć. Czekam na głosówki i czekam na SMS-y, a ja w tym czasie fajnie zagram. Nowość, która fajnie poprawia humor na dobry koniec dnia, Powska i po prostu Kajtek z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Na 30.

0: Antek Smykiewicz w Radiu SK2, a za chwilę do kogoś z was polecą bilety na koncert zespołu Lore. To są cztery dziewczyny, które znacie na przykład z tego hitu, bo po wydaniu tego numeru zrobiło się o nich głośno.
1: Wełniany koc, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe jak pudełko zapałek.
0: Ten numer doskonale znacie z SK2, podobnie jak ten.
1: Nastawiam się na deszcz i na niezręczność, że gdzieś się potknę, że gdy zadzwonię, nie odbierzesz.
0: Zespół Lore rusza w trasę koncertową promującą nowy album Pele Mele i już 23 października, czyli w piątek, za nieco ponad tydzień, odwiedzi Toruń. Jeśli chcecie tam być, mam dla was podwójne zaproszenie. Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726 826 826. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać.
2: SK2.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Szukałem chętnych na koncert zespołu Lorno i oczywiście wiadomości nie brakuje. Basia na przykład pisze, że akurat w przyszłym tygodniu do niej córka z Krakowa przyjeżdża w odwiedziny, no i chętnie by się wybrały na taki mały babski wypad. No to Basia, prosisz, masz podwójne zaproszenie na koncert zespołu Lor 23 października w Toruniu, jest wasze. I spokojnie, jeszcze u nas sporo biletów będzie, nie tylko na koncert w Toruniu, ale też na Łódź, Szczecin, Białystok i Kraków. Warto słuchać SK2 wieczorami.
1: SK2. Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów na dobry środowy wieczór i już tak razem powoli zaczynamy odliczać czas do piątku. Do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki gram najlepsze propozycje z waszej listy hitów. No i co tu ciekawego będzie po godzinie 20? Młoda gwiazda Max Stachaciuk z nowością przyjdzie, ale też powracająca po dłuższej przerwie od wydawania Natalia Nykiel. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Ach, ziemniaku, gotowany, pieczony, smażony. Król jest tylko jeden, dlatego czas na ucztę. Święto Króla Ziemniaka w Karczmie Zagroda. Zasmakuj w pysznościach jak grule, placki, kartoflanka, szare kluski, kiszka, babka ziemniaczana, a na deser knedle i pierogi leniwe. Delektuj się specjalnie przygotowanym menu z ziemniakiem w roli głównej od 16 do 25 października. Karczma Zagroda. Sopot, niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl.
3: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Znani są z nagrań, w których polskie przeboje śpiewają po francusku. Zespół Be My przyjeżdża do Gdańska z trasą Déjà Vu. Polsko-francuska grupa łączy pop, indie, rock i elektronikę, a podczas koncertu usłyszymy zarówno utwory z wcześniejszych płyt, jak i przedpremierowe piosenki z nadchodzącego trzeciego albumu. Rok temu zespół supportował w Polsce Eda Sheerana, a teraz zagra w klubie Drizzly Grizzly w Gdańsku. Koncert odbędzie się w tą niedzielę o 19:00. Bilety w sieci są jeszcze dostępne.
0: Punktualnie godzina 20, a pamiętacie w zeszłym roku, jaka była afera przed Sylwestrem? Smolasty pokłócił się z Dodą, więc spytajmy Smolastego, jak tam jego relacje z Dodą, czy się już pogodzili?
9: Pomidor.
0: Aha, dobra, nieważne, nie było pytania w takim razie. Gramy 100% polskich hitów na dobry wieczór. Za chwilę będą też nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, między innymi Max Stachasiuk, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
9: Pomidor.
11: Ej, nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. Tak na pobudzenie, na dobry początek nocnej zmiany. Tak wam gra Radio SK2. No i słuchajcie, odliczanie do piątku oficjalnie rozpoczęte. W piątek po 18 jak zawsze gram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No a przez cały tydzień wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z poczekalni do waszej listy hitów. No i tam czeka taki pewien bardzo uzdolniony młody artysta. Nazywa się Max Stachasiuk. On właśnie ruszył w swoją pierwszą w karierze biletowaną trasę koncertową. No i w najbliższą sobotę wystąpi w Świeciu, w niedzielę wpadnie do Chojnic, potem w grudniu do Warszawy, a w styczniu pojedzie do Gdańska. A teraz wlatuje na antenę Eski 2 ze swoim nowym numerem Max Stachasiuk i Ćma w SC2.

0: Kasia Cerek-Ficka, to jest Radio SK2, gramy numery, które doskonale znacie i kochacie, ale wieczorami to nowości rządzą na naszej playliście, bo gram najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki, no i teraz uwaga, ta pani powróciła.
1: Teraz oddasz mi wzrok, głośny śmiech, mój niemądry sen.
0: To Natalia Nykiel, która właśnie zapowiedziała, że szykuje dla nas czwarty polskojęzyczny album. Tylko po polsku, a my nas w Radiu SK2 to bardzo cieszy, bo gramy 100% polskich hitów. No to posłuchajmy nowej propozycji od Natalii Nykiel. To tylko ciąg dalszy z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: Banda i Banda. No i można tak rytmicznie kroić pomidora do kolacji. To jest Radio SK 2. No właśnie, teraz mam dla was, słuchajcie, krótką instrukcję, jak się najeść tak full, do pełna, za darmo i poczuć się jak VIP. Trzeba słuchać SK 2 i się zgłaszać na sk2.pl. Zabieramy was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. To już 7 listopada. Najpierw się najemy, a potem będzie wielka imprezka. Wpadacie na sk2.pl, klikacie konkursy, no i uwaga, wybieracie waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne i piszecie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami przy stole. Zaprasza was sama Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. Będzie też ekipa Radia SK2, no i wy będziecie. I to też, słuchajcie, nie jest tak, że my was zapraszamy na jedzenie, a potem kończy się impreza i radźcie sobie. Nie, nie, nie, nie z nami takie numery. Mamy dla was 500 kieszonkowego, może na paliwo, na dojazd i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No i przede wszystkim zaproszenie do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie nie tylko jedzenie, ale też DJ zagra, także niezła imprezka nam się szykuje. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: I po reklamie.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla fanów piłki nożnej. Trwa drugi wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, to jest druga kolejka. Wczoraj, przypomnę, Barcelona wygrała z Galatasaray 4-1. No to teraz czas na odpowiedź Realu Madryt, który już za chwilę o 21:00 zagra z Romą.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Węże, jaszczurki, żółwie, pająki i wiele innych niezwykłych stworzeń będzie można zobaczyć z bliska w Gdyni. W tą niedzielę odbędzie się Wild Animal Expo, czyli festiwal zwierząt egzotycznych. Oprócz samych zwierząt na miejscu pojawią się terraria, akcesoria do hodowli oraz pokarmy dla egzotycznych pupili. Będzie też okazja, żeby porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się, jak właściwie opiekować się takimi zwierzakami. Całość w sali sportowej ZSSO przy ulicy Władysława IV 54 od 10 do 15.
13: Magazyn lokalny.
14: Z tej strony Dominika Bakura. Czas na magazyn reporterów. Dwa głodomory z Trójmiasta i naprawdę dużo pysznego jedzenia. Dziś poznacie Olę i Arka, którzy stworzyli instagramowy przewodnik po trójmiejskich knajpach. Jak to wszystko się zaczęło? Która szama jest dla nich tą najlepszą? Posłuchajcie.
15: Cześć, ja jestem Ola. Razem z Arkiem prowadzimy konto Food Love People.
16: Tak, tutaj Arek też jest. Tak jak Olcia przedstawiła, prowadzimy konto Food Love People.
14: No właśnie, tak jak macie napisane w bio, dwa głodomory z Trójmiasta, to chyba najlepsze określenie was.
15: Tak, to jest idealne wytłumaczenie. No my ogólnie pochodzimy ze Słupska, a na studia przyjechaliśmy do Trójmiasta, no i tak naprawdę przepadliśmy za gastronomią w Trójmieście, bo jest tu mnóstwo fajnych miejsc.
14: No właśnie, jak to wszystko się zaczęło? Dwójka studentów przyjeżdża do Gdańska, idzie do knajpy i mówi sobie: o kurde, ale tu mają fajnie.
15: No, ale było tak identycznie. No my po prostu chodziliśmy do tych restauracji i robiliśmy zawsze zdjęcia i wysyłaliśmy naszym znajomym, żeby im powiedzieć: tu musicie iść, tu musicie iść. No a że oboje nie mieliśmy żadnej takiej pasji w życiu, to stwierdziliśmy, że taki profil może być czymś fajnym. No i tak naprawdę, no.
16: No tak najfajniej właśnie, że bez doświadczenia żadnego, nie wiedzieliśmy, z czym to się dosłownie i w przenośni je. No i tak zaczęliśmy po prostu z buta. No i jakoś to się to przyjęło. No, my się cieszymy.
14: Tobie na początku wszystko smakowało.
16: Tak, na początku wszystko smakowało, bo ja się na niczym nie znałem, no nie oszukujmy się. Taki zwykły chłopak spod miejscowości Słupsk, z Redzikowa dokładnie. Po prostu dla mnie się liczyły takie proste smaki. Tutaj sobie zjem jakiegoś kotlecika, tutaj kepsika, tutaj pizzę. No a tutaj Olcia pokazała, co tutaj jest dobrego.
14: No właśnie, Olcia, co ty pokazałaś takiego dobrego? Jaką kuchnią skradłaś jego serce?
15: Wiesz co, Arka w ogóle trzeba było otworzyć na nowe smaki, bo on był taką osobą, którą był trochę skrytą kulinarnie, a stwierdziliśmy, że kurczę, prowadzimy taki profil, musimy się otwierać co rusz na nowe smaki. Nawet w tym roku mamy takie postanowienie i właśnie próbujemy co chwilę, na przykład właśnie ostatnio kuchni gruzińskiej, albo ostatnio co my jedliśmy? Kurze serce?
16: Tutaj właśnie pod plenum.
14: Czyli kurze serce.
16: Pan z Brazylii robił grilla i właśnie grillował tam kurze serce. Ogólnie to było dosyć smaczne.
14: Jak smakuje kurze serce? Jaka to jest konsystencja?
16: Konsystencji? Kurczę, no jak kurczak. No trochę taki kurczak pomieszany z wątróbką. No,
15: fajny taki grillowy, nie?
16: Grillowe,
15: no, bo to było... było coś ciekawego dla nas, coś zupełnie innego. I właśnie o to nam chodzi, żebyśmy każdy z nas tak naprawdę otwierał się na te nowe smaki, próbował czegoś nowego, nie bał się ich, bo tak naprawdę jeżeli będziemy ciągle zamknięci na dane smaki, no to kurczę, to nie jest fajne, wiesz, lepiej się otwierać, próbować nowych rzeczy, sprawdzać nowe miejscówki. Nam o to chodzi, żeby jakby pokazywać ludziom, jaki jest wybór tego.
16: Że nie ma tylko pizzy.
15: tak, że możesz codziennie chodzić do innego miejsca, z inną kuchnią próbować, innego dania i to jest naprawdę fajne i coś wyjątkowego.
1: A spodziewaliście się, że z takiego profilu trochę na początek, no wiadomo, amatorskiego, stworzy się taka prawdziwa baza lokalnych restauracji, taki przewodnik?
15: Kurczę, powiem ci, w życiu nie pomyśleliśmy w ten sposób. My po prostu robiliśmy to, co kochamy od samego początku i dalej właśnie. To polega tylko na tym, że my wkładamy całe serducho w to i nam chodzi o to, żeby właśnie zbliżyć się do tych ludzi. My uwielbiamy kontakt z nimi. Nam się to tak podoba, że my właśnie korespondujemy ciągle z nimi. Oni nam dają jakieś polecajki i świetnie to teraz wygląda.
16: Mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że może odnajdują po prostu nasi obserwatorzy własnych siebie w nas, że jesteśmy po prostu jakimiś zwykłymi ludźmi.
1: Zwykłymi zjadaczami chleba.
16: No, tak to można ująć.
1: I kurzych serc.
15: No właśnie.
1: No właśnie, jakie lokale odwiedziliście na początek? Jakie to były kuchnie? Z czego spróbowaliście jako pierwsze? No pizzę, kebab wiadomo, ale...
15: Na samym początku wydaje mi się, że na przykład w Słupsku nie ma pizzy neapolitańskiej.
16: Najpierw byliśmy w Krakowie.
15: A no właśnie.
16: Na kuchni polskiej.
15: Tak.
16: To był bar Mleczny, jeżeli dobrze pamiętam. I bardzo miła pani powiedziała nam wtedy, pamiętam to jak dziś, że nie dojedliśmy surówki i pani przyszła i powiedziała tak: kurczę, ale wy naprawdę tego nie zjedliście, musicie to zjeść, bo to jest samo zdrowie. No, my tacy przestraszeni tej pani postanowiliśmy to zjeść. Ale no ogólnie było bardzo smacznie i też tak o tym napisaliśmy, można dalej to przeczytać.
15: Tak, i potem to Trójmiasto, no i właśnie zaczęło się od tego, że próbowaliśmy na przykład właśnie pizzy neapolitańskiej, której nigdy wcześniej nie testowaliśmy i za każdym razem był taki szok, kurczę, że jest coś innego, że jest coś takiego ciekawego. No i tak próbowaliśmy co rusz jakieś nowe rzeczy, tak samo ramen, nigdy wcześniej go nie jedliśmy. Najpierw w ogóle pałeczkami nie umieliśmy jeść, więc wyglądało to dosyć śmiesznie, bo ten makaron nam ciągle wypadał, tak
16: cały,
15: naprawdę.
16: Cały człowiek był brudny później po całym takim jedzeniu, no bo wiecie, ramen trochę pryska, jak człowiek sobie je. No i ja wychodziłem po prostu cały brudny i musieliśmy wrócić do domu, żeby się przebrać.
1: Nowości, jeszcze brudny.
15: No właśnie, ale warto było. No i tak naprawdę właśnie co chwilę testowaliśmy jakieś miejsca. Dla nas najważniejsze jest to, żeby chodzić do miejsc, które polecają nam inni. My po prostu nie robimy czegoś takiego, że idziemy przez ulicę i mówimy, dobra, do tego miejsca trzeba iść. Nie, dla nas najważniejsze są nasi odbiorcy i my bardzo słuchamy tego, co oni mówią, co polecają i patrzymy właśnie na ich polecenia, a dopiero potem idziemy właśnie do tego miejsca z ich polecenia i zazwyczaj nawet bierzemy te dania, co oni polecają, żeby się tak właśnie otwierać na te smaki i próbować tego, co lubią tak naprawdę no, nasi obserwatorzy, nie?
1: No, ale jak wy sami wyszukujecie tych restauracji? No, bo polecajki to jest jedno, a na przykład, nie wiem, szukacie, co nowego się otwiera w Trójmieście?
16: To jest bardzo, bardzo fajne pytanie, ponieważ jak my wychodzimy na spacery, to my nie idziemy tak jak normalny człowiek sobie nad morze, załóżmy na spacer do lasu, tylko my idziemy przez środek miasta i patrzymy sobie, o, tutaj w tej restauracji fajnie to wygląda, trzeba później to obczaić, może ktoś na ten temat coś pisał już, no i sobie tak spacerujemy i patrzymy po prostu nam na przykład też, co ludzie jedzą i jak coś ładnie wygląda, co ktoś inny je, po prostu...
1: Zaglądacie do talerzy.
15: No trochę tak.
16: Trochę niekulturalnie, ale tak robimy.
15: Ale tak, to jest prawda, że nasze spacery polegają na tym, że właśnie zerkamy ciągle na restaurację i to na tym się opiera nasz spacer zazwyczaj, prawda?
1: No właśnie, wasza przygoda z jedzeniem w Trójmieście trwa już 2 lata. Jak się ta kuchnia w Trójmieście trochę przez te 2 lata zmieniła? Więcej lokali jakich się pojawiło?
15: O kurczę, to jest dobre pytanie. No, w Gdyni na przykład bardzo dużo jest śniadaniowni. Widać to, że co chwilę jakieś właśnie miejsce ze śniadaniami się otwiera. Na przykład trochę nam brakuje w Trójmieście dalej talerzyków, no bo jest jedno miejsce takie, które się opiera ten koncept na talerzyka.
16: No już jest trochę więcej. Od miesiąca się pootwierały różne restauracje, się trochę pozmieniały i otworzyły właśnie talerzyki. To można powiedzieć, że są takie 3 miejsca. Ale co się teraz właśnie jest trendy w Trójmieście, to pistacje. Pistacjowe rzeczy, pistacjowe croissanty, pistacjowe wypieki.
15: Pączki. Wszystko. Kurczę, jak ma na Tłusty Czwartek i były te pączki pistacjowe. W ogóle w Tłusty Czwartek też mieliśmy niezłą sytuację, no bo stwierdziliśmy, że kurczę, musimy przetestować jak najwięcej. I chyba tych pączków koniec końców wyszło 30, spróbowaliśmy. Co prawda nie w jeden dzień, spokojnie. Minęło trochę czasu.
1: Gdzie ty masz te pączki?
15: No, to było, powiem ci, naprawdę niezłe wyzwanie i potem nie mogliśmy już patrzeć na te pączki, ale było warto, bo kurczę, odnaleźliśmy takie fajne perełki, prawda?
1: No to wszystko przez Gawła, no bo on te pistacje sprzedał.
16: No coś w tym może być, chociaż mi się wydaje, że ogólnie teraz panuje w Polsce taki trend, że pistacje są trendy.
1: Pistacje są pyszne, polecacie.
15: O Jezu, i to jak najlepiej taki croissant z kremem pistacją. No my uwielbiamy i naprawdę jesteśmy uzależnieni od pistacji.
1: Ile razy w tygodniu odwiedzacie restaurację? Jak to wygląda? No bo bycie studentem no nie jest łatwą sprawą, a tu jeszcze trzeba chodzić po knajpach, wydawać pieniądze.
15: No właśnie, przez to, że oboje studiujemy dziennie, no to przyznajemy szczerze, że jest to dla nas takie lekkie wyzwanie i tak naprawdę głównie czas mamy weekendami. Jeżeli się coś uda, no to w tygodniu też może raz idziemy, ale zazwyczaj tak 2-3 miejsca w tygodniu odwiedzamy.
16: Znaczy zazwyczaj idziemy sobie na przykład w sobotę, idziemy do 2 miejsc i w niedzielę idziemy albo do jednego, albo do 2 miejsc i w poniedziałek mamy czas na montaż.
1: Czyli montujecie filmiki, robicie zdjęcia.
15: Oj, wszystko, to jest długi proces, no bo jednak te rolki, no to najpierw trzeba wymyślić tekst, nagrać to. Jeszcze to nagranie jest takie ciężkie, bo tak trzeba dawać całą swoją energię w to, gdzie czasem człowiek, no nie ma humoru, ale jednak trzeba w tym głosie usłyszeć ten taki uśmiech, że ty tak naprawdę to kochasz, prawda?
16: Znaczy, no bo kochasz to, no Olciu, tak, tylko nie zawsze jest po prostu ta energia, bo my zawsze to robimy wieczorami i też jest sytuacja o tyle trudna, bo mamy też ograniczony czas na antenie, na Instagramie czy też na TikToku i po prostu wyrobimy tak teksty, żeby przekazać jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie i to jest właśnie ciężkie.
1: A współpracujecie ze sobą jako para, to czasami tak nie jest jakoś, że tak powiem, nie ma jakichś zgrzytów smakowych choćby, no bo wiadomo, ty wolisz słodkie, on słone i teraz gdzie idziemy?
15: Wiesz co, czasem tak jest, że mi na przykład jedno danie smakuje, Arkowi nie, ale takich zgrzytów mocnych to my nie mamy, prawda? Nie, zawsze jakoś dogadujemy się w tym, tylko właśnie to, że czasem jednemu coś bardziej smakuje, czasem drugiemu mniej, ale to jest dobre, bo wtedy ja danie, które lubię bardziej, mam całe dla siebie, a Arek całe dla siebie, a tak to zazwyczaj dzielimy się po połowie, żeby jednak każdy wypróbował tych dań.
16: Gorzej jest sushi, ponieważ wtedy musi mieć pół na pół, wszystko podzielone równiutko, jeden je jedną roleczkę, drugi je połowę tej samej i tutaj nie ma miejsca na to, że komuś coś bardziej smakuje, bo każdemu akurat, jeżeli chodzi o sushi, to smakuje. Mamy takie same gusta.
15: Kochamy sushi i to jest takie no, nasze ulubione jedzenie, prawda?
16: Tak, tylko szkoda, że jest takie drogie.
1: Okej, okay, apelujemy o to. Jak się czujecie z faktem, że obserwuje was 70 tysięcy osób? 70 tysięcy osób kieruje się waszymi polecajkami.
16: Jeszcze gorzej brzmi 10 milionów wyświetleń miesięcznie. To jest trochę straszniejsze jednak.
1: Okej, okay, czyli 10 milionów osób sprawdza, gdzie jadł Ola i Arek.
15: Boże, no jak tak powiesz, to wiesz co? Brzmi to trochę strasznie. No my zazwyczaj o tym tak nie myślimy, kurczę. Nie patrzymy w ogóle na te liczby już tak naprawdę. Nam po prostu chodzi o to, żeby sprawiać przyjemność innym i żeby się to podobało. Uwielbiamy właśnie chodzić do miejsc, którzy polecają inni. Potem pokazujemy to miejsce, potem oni się tak angażują w to. Piszą swoje opinie.
16: Taka społeczność jest zbudowana już,
15: tak,
16: można powiedzieć.
15: I to jest dla nas najlepsze, a to ile tych osób jest tak naprawdę, to staramy się na to nie patrzeć, bo wydaje mi się, że jakbym tak ciągle to analizowała, że Boże, ile osób mnie ogląda, to mogłoby być bardziej stresujące.
1: A trójmiejscy restauratorzy nie zabijają się o was? No bo jednak pojawić się na waszym profilu, no to dobra reklama.
16: Raz była taka sytuacja, anegdotkę taką powiem. Tutaj restauracje no, wiedziały, o kogo chodzi. Wracaliśmy raz z zakupów, tacy załadowani, zmęczeni na maksa i nagle wybiega jeden restaurator. Chodźcie do nas, tutaj, pamiętam was, kojarzę was z Instagrama. Wybiega druga pani z restauracji obok, to chodźcie od razu do nas. I tak się kłócą o nas, rozrywają dosłownie. A my mówimy, chcemy iść do domu, odłożyć zakupy.
15: Tak, no raz mieliśmy taką sytuację, że dwie osoby, bo dwa lokale były obok siebie i oni, żeby przyjść do tych, nie do tych. I pani nas zaprosiła, że ona od razu nam pokaże lokal, jak on wygląda. No, my mówimy, no dobrze, ale my teraz wiemy, pani, no prywatnie chcemy spędzić czas, chcemy iść do domu. Może innym razem przyjdziemy. Ale tak, nie czujemy takiej presji tych restauratorów. No my po prostu sami sobie chodzimy do tych miejsc, sami je testujemy, nie?
1: Ale wyczuwacie na przykład, kiedy przychodzicie do restauracji i ktoś zaczyna się starać za bardzo, bo was poznał.
16: Znaczy na pewno czasami są takie sytuacje, w szczególności jeżeli na przykład jest to taka bardziej restauracja w centrum miasta, to centrum miasta i bardziej taka kameralna. Zazwyczaj widać, kiedy jakiś menadżer się obok nas kręci, czy też właściciel, i widać to właśnie ten wzrok.
15: Widać. widać. Ale to i tak takich sytuacji wydaje mi się, że jest mało, nie?
16: Mało, albo my nie chcemy ich widzieć.
1: Ale zdarza się tak, że na przykład restauracje piszą do was, zapraszamy was na dzień otwarty, na dzień śniadania, na dzień pistacji.
15: Tak, restauracje czasem piszą do nas. No my takich zaproszeń już nie przyjmujemy. Wolimy sami chodzić do miejsc, sami je testować. Ale jednak zawsze uważamy jednak w ten sposób, że jakby restauracja robiła pod nas na przykład lepsze, to jaki to ma sens tak naprawdę dla nich? No bo przecież nam zrobią lepsze, ale chodzi o to, żeby potem kolejna osoba tam poszła. No i skoro dostanie jakieś inne danie, gorzej wyglądające, no to przecież nie wróci. To jaki to tak naprawdę miałoby sens? Czegoś takiego kompletnie nie rozumiemy. Wiemy, że niektóre miejsca na pewno tak robią, ale kurczę, mega to jest niefajne i to jest apel właśnie do restauratorów, żeby no nie robić takich sytuacji, bo to w ogóle nie pomaga tak naprawdę, a pogarsza tak naprawdę całą sytuację.
1: A na co zwracacie uwagę, kiedy idziecie do restauracji? To jest tylko smak, czy też na przykład wystrój, obsługa?
15: Wiesz co, teraz tych punktów jest naprawdę wiele, bo tak samo ludzie nas proszą, żebyśmy patrzyli, czy jest kącik dla dzieci.
16: Jest możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych.
15: Tak, czy są pozycje wege. Kiedyś właśnie byliśmy tylko zamknięci na to, żeby smak, obsługa, wystrój, koniec. Teraz staramy się patrzeć na to szerzej, tak żeby każdemu to naprawdę przypasowało. Na przykład patrzymy, niektóre restauracje wprowadzają wodę za darmo. To też jest taki fajny punkt, o którym warto powiedzieć głośniej.
1: Woda za darmo brzmi dobrze.
15: Tak. Moim zdaniem więcej miejsc powinno takie coś mieć.
16: No na zachodzie to jest już norma, że tak zwany tap water się dostaje po prostu do dania. U nas to nie jest jeszcze tak spotykane. Szkoda, ja bym korzystał. Znaczy korzystam jak jest po prostu.
11: Magazyn lokalny.
1: I tu ponownie Dominika Bakura. Wracamy do dalszej rozmowy z Olą i Arkiem z profilu Food Love People. W tej części porozmawiamy o trójmiejskiej pizzy i o tym, jak wygląda życie food influencera. Czy zawsze jest zimne posiłki, bo trzeba zrobić fotę? No niestety. A uważacie, że trójmiejskie restauracje są na naprawdę wysokim poziomie?
15: Oj, wydaje mi się, że tak. Na przykład w Gdańsku mamy mnóstwo miejsc z pizzą. Tego jest od groma. Tego jest bardzo duży wybór tych miejsc.
16: To jeszcze jest taka pizza top, top.
15: No naprawdę.
1: Taka jak we Włoszech.
16: No, mamy nadzieję.
15: No naprawdę jest szeroki wybór. No i co chwilę się tak naprawdę jakieś nowe miejsca otwierają. Na przykład właśnie Garnizon. Przecież tam punkt po punkcie, powolutku, kolejne miejsca. A teraz tak naprawdę jest tam mnóstwo fajnych miejscówek, gdzie można dobrze zjeść.
1: A była taka miejscówka, oczywiście nie możemy podać nazwy, ale która szczególnie was zaskoczyła czymś takim naprawdę wow?
16: To jest właśnie najcięższe pytanie. Zazwyczaj jak dostajemy wiadomości prywatne typu, jaka jest najlepsza restauracja w Trójmieście według was? To jest bardzo ciężkie pytanie do odpowiedzenia, ponieważ jest bardzo wiele kategorii. To wszystko zależy tak naprawdę. Czy mamy ochotę na bardziej taką casualową, czy taką fancy restaurację?
15: Czy na pizzę, czy na ramen, czy na co? Tak naprawdę na swoich ulubieńców mamy, ale...
16: W poszczególnych kategoriach.
15: Tak, nie mamy po prostu takiego jednego miejsca, które powiemy, zawsze tam idziemy. No po prostu zależy, na co masz smaka, a wtedy my mamy swoje właśnie takie ulubione miejscówki.
1: A macie taką jedną ulubioną miejscówkę, do której chodzicie bardzo często i czasami mówicie sobie, kurde, można by było pójść do czegoś nowego, a wy dalej w to samo miejsce.
15: Tak, są takie miejsca. To są takie miejsca, gdzie celebrujemy tak naprawdę swoje też prywatne chwile, no bo przychodzimy tam częściej, nie zawsze to tak naprawdę nagrywamy i sobie też chcemy odpocząć, spędzić czas inaczej, no bo jednak jeżeli przychodzimy do restauracji i bawimy się, ciągle nagrywamy i tak dalej, no to jednak to też jest trochę takie wyzwanie, prawda?
1: No to właśnie, restauracja nie stała się waszą pracą?
16: Tak, można tak powiedzieć.
15: Można tak powiedzieć.
1: No. Jak ty ją chcesz zabrać na randkę, to już nie, to bez sensu.
16: To raczej nie do restauracji.
15: No
16: możemy pójść sobie na park trampolin, pójść sobie na spacer, pojechać gdzieś.
1: Okay. czyli randki w restauracjach odpadają.
15: Najwyżej jeszcze zamówić do domu, bo wtedy no tak nie nagramy tego tak dobrze, jakbyśmy byli w danym miejscu, ale tak no to ciężko nam, bo kurczę, zawsze chcemy pokazać już to miejsce innym tak naprawdę.
1: No życie influencera, szczególnie takiego restauracyjnego, jest trudne, no bo trzeba wyjąć ten cały sprzęt, jedzenie stygnie.
15: O tak, to jest prawda, żeby nagrać to wszystko. I to jedzenie właśnie taki stygnący, człowiek taki głodny chce to zjeść, ale jeszcze jedną fotkę musi strzelić, nie? Zawsze takie mamy dylematy.
16: Ale i tak troszkę się to poprawiło na przestrzeni ostatniego pół roku, ponieważ już trochę sobie wypracowaliśmy model nagrywania i robienia zdjęć. Kto co robi, żeby to sprawnie szło i żebyśmy zjedli jeszcze w miarę ciepłe jedzenie.
1: Ale na początku było zimne.
15: O Jezu, na początku to kurczę. Wiesz co, na początku to trzeba było, na Instagramie królowały posty, trzeba było robić tylko zdjęcia. Ja nie wiem, co my tam robiliśmy, że nam te zdjęcia zajmowały jakąś godzinę czy czasu. Nie wiem, dlaczego my tam po prostu się tak angażowaliśmy, żeby to tak fajnie pokazać. Teraz właśnie już mamy wypracowane wszystko tak naprawdę. Tu jest podzielone Arek, jakie on zawsze robi wideo. Tu jestem podzielona, co ja zawsze robię. I teraz tak sobie wspólnie pracujemy, w ogóle nie mamy z tym problemu i zajmuje nam to bardzo krótko tak naprawdę, nie?
16: Znaczy, no, krótko, nie krótko. Na pewno krócej niż było wcześniej. No,
1: już widzę te reakcje w restauracji. Patrzcie na tą parę. Pół godziny oni dalej pocą.
15: Trochę tacy zwariowani, że my jeszcze robimy tak, że czasem jest lepsze światło, no to musimy się co chwilę zamieniać miejscami, że na przykład ja muszę usiąść z tej, gdzie jest dobre światło, a potem Arek musi z tej. I tak sobie chodzimy w kółko, nie?
1: Potem przepraszam panią, pani ma lepszy stolik, możemy tu na sekundę?
16: Nie no, aż tak to nie, ale tam no staramy się wybrać jak najlepsze właśnie miejsce. Jak nie ma takiego najfajniejszego, to po prostu się zamieniamy miejscami między sobą. No i to wygląda dosyć śmiesznie, jakbyśmy pierwszy raz jedzenie widzieli na oczy.
1: Powiedzieliście, że restauratorzy was poznają, ale też wasi fani.
15: Tak, coraz częściej mamy sytuację, że na przykład idziemy na spacer i widzimy spojrzenia, ale czasem i to nam się bardzo podoba, jeżeli ktoś do nas zagaduje, możemy porozmawiać z nimi przez chwilę o tym jedzeniu, o tym, gdzie oni byli i tak dalej, no to jest cudowne, ale często teraz tak mamy, że na przykład sobie wychodzimy gdzieś na zewnątrz i tak czujemy te spojrzenia, że ktoś nas skądś kojarzy, zapewne to jest takie, że znam ją, ale nie wiem skąd i tak się muszę wpatrywać trochę w nią.
1: Nie. Potem wam wysyłają wasze zdjęcia z ukrycia.
16: Tak, zdarza się.
1: A jak często zdarzają się sytuacje, że ktoś pisze do was: cześć, przylatuję do Gdańska na 1, 2, 3 dni. Co polecacie na śniadanie, obiad i kolację?
15: O Jezu, to jest mega często wiadomo.
16: Praktycznie codziennie. Jeszcze obcokrajowcy też piszą do nas.
15: Tak, ale wakacje to już w ogóle wtedy to mnóstwo osób pisze. A tak to wydaje mi się, że taka jedna wiadomość dziennie, żeby właśnie tak powiedzieć, że na przykład interesuje ich ramen, żebyśmy powiedzieli wszystkie miejsca, które polecamy ramenownie na przykład w Gdańsku i tak sobie działamy, nie?
1: Ale właśnie bardzo dużo osób podróżuje pod kątem jedzenia.
15: No ludzie się otwierają, to jest piękne, że ludzie się tak otwierają na te restauracje, że uwielbiają tak samo jak my już chodzić, testować, sprawdzać i jest to taki ważny punkt dla nich, nie jest to dodatek, restauracja to nie dodatek, tylko jednak opieramy na przykład to wyjście na to, żeby się gdzieś przekręcić obok tej restauracji i żeby potem zjeść jak najlepiej.
1: To jest właśnie niesamowite, bo pytasz się, byłeś w Gdańsku, co widziałeś, nie wiem, Stare Miasto, o wiesz, byłem na takim super ramenie, okej.
16: Teraz to wyglądam. Byłem w Gdańsku, no wiesz co jadłem ostatnio. Kurczę, nie interesuje mnie, gdzie to tam byłeś, ale no, ważne co jadłeś.
15: No, trochę w tym jest prawda.
1: A nie czujecie takiej trochę na sobie odpowiedzialności? No, że jednak polecę to miejsce, ono musi być dobre. On tu specjalnie przyleciał, no ma zjeść coś dobrego, a ja tu jednak mogę spalić to.
15: Wiesz co, my zawsze dajemy nasze takie pewniaki, miejsca, które są dla nas sprawdzone, ale no jest ta presja, czy na pewno tej osobie siądzie, no bo jednak trzeba to przyznać, każdy ma inny gust i to, że nam może coś smakować, nie oznacza, że każdemu będzie smakowało to tak naprawdę, bo jednak każdy jest inny, każdy lubi coś innego, każdy lubi, nie wiem, bardziej ostre, wyraziste, ktoś lubi bardziej delikatne, no to jest takie trochę skomplikowane.
16: No i też są błędy ludzkie po prostu. Restauracje nie są nieomylne, no i zdarzają się błędy, no nie oszukujmy się.
1: Gdybyście dzisiaj mieli tak ocenić w skali od 1 do 10 kuchnię w Trójmieście, jak byście, jaką dalibyście ocenę?
15: Ja bym podała 8, no bo wiadomo, że może być lepiej, ale i tak miejsc jest mnóstwo i te miejsca są fajne i te właśnie, które się otwierają, to i widać, że to jest właśnie wszystko takie, no może nie wszystkie miejsca, ale większość jest takie od serducha, takie prawdziwe. No my najbardziej lubimy właśnie poznawać historię restauracji. Na przykład właśnie ostatnio poznaliśmy, że rodzina od 6 lat razem tworzy i widać to zaangażowanie, to serce, jakie oni wkładają w to. I to jest takie piękne.
1: No właśnie, poznajecie też czasem ten backstage od kuchni?
16: Czasami się uda, nie jest to codziennie wiadomo, ale po prostu czasami piszą do nas restauracje, żebyśmy po prostu się spotkali. Tutaj nawet nie chodzi o to, żebyśmy nagrywali materiał o danym miejscu, ale żebyśmy dali im jakiś feedback taki prywatny, czyli im smakuje, co mogliby ewentualnie zmienić właśnie w tym kierunku.
1: A wasi znajomi czasami nie mówią: ej, zabierzcie mnie ze sobą na to testowanko.
15: Wiesz co, no nie wiem, czy to by było takie fajne, skoro my tak ciągle nagrywamy, to często znajomi pewnie by się tak stresowali. Mamy takich, którzy już są przyzwyczajeni do tego i oni sobie biedni, grzecznie czekają, aż my wszystkie zdjęcia zrobimy, nagramy, ale no na pewno jest to też trochę stresujące dla nich, myślę, nie? Ale korzystają z naszych poleceń i to nam się podoba, że każdy tak naprawdę chodzi i też właśnie mi się najbardziej podoba to, że my się naprawdę otwieramy na te wszystkie nowe smaki i że właśnie ta restauracja to już nie jest po prostu ten dodatek, tylko to już jest takie coś, że...
16: Główna rola. Tak. Zamiast backstage'u mamy main stage. Taki.
1: A to nie jest tak, że po prostu się dobrze bawicie w tym, co robicie?
15: My to z całego serca kochamy i najważniejsze właśnie dla nas jest to, żeby robić to z miłości, a nie z żadnego przymusu. Bo jeżeli byśmy robili to, bo musimy, no to ten profil w ogóle by nie miał sensu. My opieramy się po prostu na tym, żeby właśnie robić to, co kochamy, żeby właśnie z tymi ludźmi ciągle zawierać ten kontakt, poznawać ich tak naprawdę, nie?
1: A to jak widzicie swój profil za, nie wiem, 5 lat? Planujecie iść w tym kierunku, czy no, studiujecie na Politechnice? To chyba niekoniecznie związane z jedzeniem.
15: No właśnie, jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Tego nie wiemy, ciężko nam to powiedzieć. Na pewno będziemy chcieli o wiele więcej podróżować, bo teraz z racji, że studiujemy każdy inaczej trochę, no to ciężko nam o te wyjazdy, a jednak fajnie by było do innych krajów, próbować tamtych smaków tak naprawdę. I wydaje mi się, że właśnie jak skończymy studia, no to się zaczną takie wyjazdy poza Trójmiasto, w Polskę, ale też za granicę, myślę.
16: No, idealnie to, Olcia, ujęłaś. No fajnie byłoby tak pójść bardziej na Europę, pokazać te właśnie kuchnie stricte danych krajów. Fajnie byłoby to pokazać.
1: Czyli nie co jemy w Trójmieście, tylko co jemy na świecie.
15: To by było, znaczy wydaje mi się, że i tak byśmy trzymali się Trójmiasta dalej, to by było takie główne, ale jednak byśmy pokazywali te podróże, bo jednak i to jest dla nas ważne, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest naprawdę na przykład we Włoszech, taka prawdziwa carbonara, jak tam ona smakuje. I zobaczyć, jak to wszystko wygląda i na pewno byśmy też pokazywali to na swoim Instagramie.
1: A w Trójmieście jakie kuchnie królują? Włoska?
16: Tak.
15: Oj, włoska, tak, to zdecydowanie to jest restauracji o bardzo dużo jest.
16: Niektórzy
15: włoska.
16: Robią to lepiej, niektórzy robią to gorzej, no ale włoska
15: rządzi.
16: Włoska rządzi.
15: Tak.
16: To jest chyba, no właśnie.
1: To jest wasza ulubiona?
15: Nie, nasza to azjatycka, tak mi się wydaje, że ta u nas króluje, ale tak naprawdę kiedyś mieliśmy tak, że trzymaliśmy się właśnie tylko tych dań, które my lubimy, a teraz się otwieramy non-stop, chcemy próbować wszystko, co nowe.
16: Bierzemy najdziwniejsze nazwy zazwyczaj dań, żeby sobie potestować takich dziwnych, fajnych rzeczy.
1: No właśnie, na początku rozmowy powiedzieliście kurze serca, więc moje ostatnie pytanie, co najdziwniejszego jeszcze jedliście?
15: O kurczę, to było takie najdziwniejsze, ale co jeszcze?
16: Znaczy, dziwne, nie dziwne, ostatnio jedliśmy dość ciekawe danie, mianowicie bancha. To jest taki a la hot pot wietnamski, że macza się makaron ryżowy czy też sojowy w takim słodko-rybnym bulionie i do tego są różne zioła i klopsiki.
1: Było dobre?
15: Było, naprawdę było mega dobre. Też byliśmy w szoku, bo tak nie byliśmy pewni, jak to będzie smakowało, ale byliśmy pod ogromnym wrażeniem, nie?
1: Jakieś nietypowe deserki?
15: Nietypowe deserki.
16: Ostatnio w Warszawie jedliśmy takie szaszłyki jakby z ciasta ryżowego, i one były polane takim słodkim sosem sojowym, coś w tym stylu. To akurat nam średnio siadło. Do końca nie wiem, czy dobrze powiedziałem to, co zjedliśmy, ale to jest moje takie, co zapamiętałem.
1: A korzystacie z tych takich wszystkich festiwali jedzeniowych, kiedy można popróbować różnych dań?
15: No, my uwielbiamy takie rzeczy. No, bardzo często w wakacje się takie akcje dzieją, ale jak są, to staramy się chodzić, korzystać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
16: No, wiadomo, że jesteśmy studentami, to też jakie są takie festiwale, można sobie potestować różnych rzeczy. No i nie wydamy wtedy aż tak dużo, jakbyśmy brali taką pełnoprawną porcję. No i możemy sobie popróbować.
1: A czy da się jeszcze celebrować jedzenie w waszym wypadku?
16: Olcia bardzo lubi sushi, ja tak samo również bardzo lubię sushi. No i po prostu jest to takie danie, które zawsze sprawia nam szczęście, jak sobie je zamówimy do domu. Bo jeżeli chodzi o celebrowanie, to zazwyczaj bierzemy sobie rzeczy do domu, bo wtedy nie nagrywamy.
1: Okej, to ostatnie pytanie, naprawdę już ostatnie. Czy gotujecie sami?
15: No jasne, gotujemy. No my po studencku głównie makarony, bo w tym jesteśmy, wydaje mi się, najlepsi. Ale tak, gotujemy. No i jakoś musimy przeżyć cały tydzień, żeby potem ten weekend celebrować i chodzić do tych restauracji.
16: I staramy się też względnie zdrowo jeść, no bo jak widzisz, nawet nie jesteśmy tacy najwięksi, więc jakoś tam trzymamy swoją wagę.
1: Czyli tydzień głodówka, weekend jemy.
15: Trochę tak to można ująć. Nie, no nie, jest tak najgorzej. Ale gotujemy sobie w domu. I to dużo, nie? Tak, staramy się. Ostatnio się zapisaliśmy nawet na basen, żeby nie było. Trzeba jak najbardziej. No co?
16: No zapisaliśmy się, ale wykonanie nie jest najlepsze.
1: Zapisaliście się? A ile razy byliście?
15: No ty więcej.
16: Ja byłem 3, Olcia 2.
1: I spaliłeś te 30 pączków?
16: Jednego.
1: Gdzie żyją najszczęśliwsi gdańszczanie? Na Morenie. To wynik najnowszego badania, jakie wśród mieszkańców Gdańska przeprowadził magistrat. Mieszkańcy najlepiej ocenionej dzielnicy są zadowoleni przede wszystkim z komunikacji miejskiej. Co jeszcze podoba im się na Morenie? Sprawdziliśmy.
17: Bo wszędzie wszystko jest blisko. I na spacer.
18: I dobra komunikacja i fajne sklepy. Komunikacja można wszędzie dojechać i w bardzo krótkim czasie.
19: I dobra szkoła i przedszkole, tak samo dla dziecka.
20: Żurlandii nie ma, także jak trafi pani na piętrze na łobuza, no trudno.
21: Dla mnie jest ważnym kryterium, na przykład mam psa. I dla psa faktycznie tu jest idealne miejsce. Tu w tej jednostce, szczególnie jednostce ABU, to idę, to taka trochę betonoza. No i to akurat mogę pochwalić. Plus i minus, tak bym powiedział.
20: Sklepy bardzo dobrze są.
22: Ale teraz to bym się nie wyprowadziła już stąd.
23: Mieszkam tu od początku. Sklepu żadnego, autobusu żadnego. Trzeba było na Sukanino tam do sklepiku jeździć.
1: I teraz się żyje luksusowo.
23: Nie, no teraz to tam żyć i umierać.
1: A które dzielnice nie zostały docenione przez gdańszczan? Według badania są to m.in. Stogi i Przeróbka.

0: wszystkim. Wszystko jest już niczym. Byłaś dla mnie wszystkim, co się w życiu liczy.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Z kartek papieru robi prawdziwe cuda. Roman Origami to elblążanin, który z jednej kartki potrafi wyczarować róże, królika czy kubeczek. Ostatnio w Rumi pokazał swoje prace, a uczestniczkom warsztatów naprawdę nie brakowało kreatywności. Dzisiaj znajdujemy się w Rumi i tutaj warsztaty origami. Co przygotowujemy?
3: No, w zależności od życia, bo tak niektórzy chcą robić kwiatki, niektórzy zajączki, koszyczki. Ale no, dzieci też były tutaj, więc dzieci robiły portfele, robiliśmy ekologiczne kubki, robiliśmy też sobie takie serca otwierane, które można zastosować.
2: No, wsypać jak, popcorn.
3: Jako na przykład właśnie wsypać popcorn, chipsy wsypać, cukierki wsypać, list miłosny można napisać tam, komuś dać, tak? Także takie, można powiedzieć, wszechstronne, tak? Myszki, tak? Mamy myszki tutaj. Mamy różne zwierzątka, zajączki, myszki. Nie wiem, czy coś może pominąłem, ale jeszcze będziemy robili, tak? Jeszcze mamy tutaj irys, kwiaty, irysy, tak?
2: Te są piękne.
3: No tutaj każdy na pewno coś dla siebie znajdzie. Mamy trochę dzieci, też młodzieży, dzieci, także każdy coś na pewno coś dla siebie tutaj znajdzie. Będziemy próbowali coś zrobić, tak?
2: No właśnie, mnie najbardziej zaintrygowały te kubeczki, bo one nie przeciekały. Tak. Z papieru można pić.
3: Tak, tylko oczywiście biały papier bierzemy, tak, i to naprawdę proste ruchy. Wykonujemy tam dosłownie 6 ruchów i jest zrobiony taki kubek ekologiczny. No, z białej kartki musi być z białej kartki. Dlatego nie przecieka, no bo tam nie ma żadnych łączeń, tak. W środku on jest tak zrobiony, że nie ma łączeń, tak. No, 2-3 razy można coś tam wypić z tego. Na słońcu wysuszyć i dalej później. Także takie...
2: Do widzenia! Dzięki, pa!
3: Ryza papieru w bagażniku.
2: I możemy jechać na wakacje.
3: Tak, na wakacje oczywiście.
2: No dobrze, teraz robimy króliczka.
3: Taki temat, no i plus koszyczki jeszcze wielkanocne.
2: No dobra, to pan opowiada, jak robimy tego króliczka, bo tutaj dziewczyny czekają.
3: No już właśnie zaczęliśmy. No więc króliczek, no nie, na początku wydaje się proste, tak jak tutaj panie widziały, nie było trudno, tak? Nie było wcale trudno. Ale teraz już będzie troszkę trudniej, no zobaczmy, bo akurat doszliśmy do momentu, kiedy no, widzimy, gdzie są uszy. No i te uszy teraz trzeba na zewnątrz wyciągnąć. Czyli teraz zobaczmy, są uszy i ja łapię, zobaczmy, dwa palce wkładam tutaj, tak w ten sposób, tak jak teraz pokazuję, i przesuwam w swoją stronę, tak, do siebie. Jedno ucho już jest, widzimy, stoi ucho, tak? I teraz robię dokładnie to samo z drugim uchem, tak? Po prostu dwa palce wkładam w te kieszonki i wyciągam uszy.
2: Pani się tutaj zgubiła ewidentnie. Sytuacja u pani uratowana, więc przechodzimy dalej.
3: No, zajączek ma takie małżowiny takie wystające, tak? Więc musimy sobie teraz uformować. No nie jest to takie proste, tak jakby się wydawało. No ale pokazuję, tak? Zobaczmy, to jest ucho zająca i ja te ucho tutaj tak jakbym składał na pół. Nie martwmy się, że tutaj się tak trochę tam powygina na dole, ale tak ma być, tak? Zobaczmy. Czyli biorę i na pół składam to ucho. O, zobaczmy, już efekt jest takiej wystającej małżowiny. Widzimy to, nie? Taka wewnętrzna, takie 3D wyszło, nie? Taka małżowinka jest wyciągnięta, tak? Widzimy to, tak? Jest, nie? Mamy taki efekt małżowiny, tak? Usznej. Nie mamy, no to idę tam.
2: Trzeba znowu pomóc. Bo tutaj pan pomaga robić małżowiny uszne, jakkolwiek to brzmi. A pani tutaj podziwia kwiatki z papieru.
4: Tak. Tulipan? Tulipan.
2: Żonkil, tulipan.
4: No, tak parę takich cech i do wazonu można tak postawić.
2: I się nie popsują.
4: Bez wody.
2: Dobra, wracamy do małżowiny. Dobra, małżowiny uszne uformowane. Co dalej?
3: Tak, teraz robimy pyszczek. Robimy pyszczek zająca. Tak? Czyli trochę anatomii z zająca, tak? Zobaczmy. Tu jest pyszczek, tu jest ogonek. I tak. No tu gdzie bliżej uszu mamy pyszczek oczywiście. Dobrze, no jeszcze nie widzę, żeby był taki dokładny zając. Do myszki trochę podobne może jest. Ale co robimy z tym pyszkiem? Znowu dwa palce wkładamy i tak pchamy tymi palcami w stronę uszu, pchamy, aż uformuje się taki na razie trójkątny, trójkątny pyszczek się uformował. Dobrze, tak ma być. On ma być trójkątny, bo jeszcze coś będziemy dalej z nim robić. Wyszedł taki trójkącik, tak? Taki ostry. Tak? Idę tam pomóc.
5: Potrzebna znowu pomoc, tym razem do pyszczka. Jesteśmy na etapie pyszczka, już coś widać.
3: Pyszczek jest za ostry, trzeba go stępić trochę. Także słuchajcie, to żeby go stępić, to trzeba palcem przycisnąć jakby do siebie i zobaczmy, pyszczek się schował, tak? Do środka, nie jest taki ostry. Jest taki, tak jak zając powinien mieć, tak? I teraz co dalej? Zobaczmy, mamy tutaj tak uformowane, uszka są uformowane. Czas teraz uformować ogonek, czyli zobaczmy, tu będzie ogonek. Ten ogonek, zaginamy go jakby do góry, tak, tak? Zobaczmy, do góry, o, jest ogonek i jeszcze on został wygięty, tego trochę podciągamy, żeby tak wystawał i zrobimy jeszcze, żeby ten zajączek stał, tak? Bo on musi stać, to jest taki zajączek stojący, czyli nóżki muszę zrobić, taka podstawka po prostu. No bo nóżek faktycznie się nie zrobi, ale to będzie podstawka, żeby stał. Czyli tutaj zobaczmy od dołu, jak on wygląda. To jest ten ogonek. Czy nie było problemu z ogonkiem? Widzę, że nie było. Jest tam ok. I teraz jak zagiąć, jak zrobić te nóżki? Po prostu tutaj trzeba jakby takie prostokąty od dołu. Zobaczmy, takie prostokąty. Jeden prostokąt zrobić i drugi. I teraz spróbować go postawić. Tak, bo tak jeszcze tam go uformować, żeby dobrze stał.
5: Trochę docisnąć.
3: Docisnąć, tak, do stołu, tak. Jeżeli jest za wąsko, to możemy poszerzyć, bo to chodzi o podstawkę, zrobienie podstawki. No i stoi zajączek, tak? Zajączek stoi. Jeżeli tam nie będzie stał, no to formujemy dalej. Jest, zajączek stoi, tak?
5: Taki elegancki.
3: No, na święta. Sam raz, wąsy mu dorysować jeszcze, no bo albo dokleić można, tak?
5: To koszyczka, jak znalazł.
3: Koszyczka, tak. Także próbujemy. Ja to może tam pomogę jeszcze, jeżeli ktoś tam nie daje rady.
5: No pani, tutaj króliczek już prawie stoi.
3: Jeżeli stoi, no to jest skończony, tak? Uszy troszeczkę, podkręcimy mu uszy, tak?
5: Idziemy podkręcić uszy. Panie mają gotowe zajączki, tak? Jak one tu wyglądają, jak pani mi tak opisała, 2-3 słowa?
6: Gotowe, bardzo ładnie wyglądają. Jest to łatwiejsze niż w sumie wygląda.
5: Właśnie, bo to wygląda na bardzo trudne.
6: No tak, ale jak pan pomoże, wytłumaczy, to jest okej.
5: Czyli było krok po kroku.
6: Tak. Było na początku ciężko, nie spodziewałam się, ale efekty są zadowalające.
5: Ale już się na pysk nie przewraca.
6: Troszkę. Jeszcze troszkę potrzebuję miłości.
5: No ja mam do pana zasadnicze pytanie. Skąd ta miłość do origami? No bo nie jest to takie codzienne zajęcie.
3: Od 10 lat się tak zaczęło. Ja jestem z wykształcenia nauczycielem techniki. Więc zawsze miałem takie zainteresowania, zawsze. Zaczęło się od samolotów, potem tam jakieś inne rzeczy. I no i tutaj w zasadzie córka mnie zachęciła do tego, nie? No bo to było w zasadzie, trochę chorowałem i nie miałem co robić, więc i nie miałem już też pomysłów na tej technice, więc zacząłem w internecie grzebać. No i tutaj tak się tym po prostu wkręciłem w to, że do tej pory to robię, tak?
5: A taka pierwsza ozdoba, którą pan wykonał, taka trochę lepsza?
3: Tulipan. Pierwszy był tulipan. Tak, zaczęło się od tulipana, później to jest zajączek chyba, jak dobrze pamiętam. Serce, takie to zrobiłem, serce. I te zwierzątka wszystkie, które tutaj tego, tak? To około 100 sztuk mam tego, mogę zrobić. Jestem w stanie, mam takie materiały, z których no, przez 10 lat tak sobie wypracowałem.
5: Ja już widzę pana żonę, która wchodzi do mieszkania, do domu, a tam sterty papieru, sterty nożyczek, kleju.
3: Nie trzymam, oddaję wszystko dla dzieci, jeżeli tam mam, ale mam takie szablony. Czyli po kolei mam ponumerowane, co po kolei się robi, tak? I to mam złożone w segregatorach.
5: A skąd pan czerpie pomysły?
3: Z internetu oczywiście, z YouTube. Tak, tak. No niektóre to modyfikuje te swoje prace, tak? Które moje prace są zmodyfikowane, na przykład ten tulipan, no to on tak nie wyglądał. Ja tutaj zrobiłem, pokażę teraz może, łodyga była inna, bo w oryginale była inna łodyga, natomiast teraz robię taką rurkę. Skręcam po prostu, no nie mam akurat, żeby pokazać, ale skręcam taką rurkę, jeżeli znajdę to, Po prostu z zielonego papieru robię rurkę, skręcam i to jest moja łodyga, tak? To jest moja łodyga wtedy. Bo tego, w oryginale tego nie było, tam było inaczej, to ja to zmieniłem. No zmieniam po prostu, jeżeli coś mi się nie podoba, ja to sam zmieniam, tak?
5: A nie ma wewnętrznych takich frustracji czasami, że widzę coś w internecie, jest jakiś przykład, chciałbym to zrobić, a cholera nie wychodzi.
3: Tak, ale jestem uparty, najbardziej, najwięcej kłopotu mi sprawiła róża. No jest to dość trudne, można sprawdzić to dość długo, nawet jak pokazują, to jest około godziny pokazują taką różę. Ale zrobiłem tą różę, tylko że to tak, no wiadomo, jest ciężko to rozpropagować, ponieważ no, jak jeżeli jest trudne, no to nie ma tyle tylu chętnych, tak, żeby to zrobić. Ale już zaczynają mnie się pytać dzieci teraz, które robiły na przykład w czwartej klasie, teraz nagle, że oni chcą tą różę zrobić, tak, bo tam łyknęli tego bakcyla gdzieś tam, tak.
5: Origami uczy cierpliwości?
3: Tak, oczywiście. To widzę sam po sobie też, bo tam gdzieś tam są nerwy jakieś czy coś, to jeżeli siedzimy, coś sobie, jest to praca taka skupiona, no to na pewno uspokaja, ale to widzę też po dzieciach, bo mam do czynienia z dziećmi, które są z orzeczeniem autyzmu na przykład, tak? Mają orzeczenie autyzmu, no i to działa tam na nich. Są nerwowe dzieci, ale w momencie, kiedy zadaję im taką pracę, no dziecko się uspokaja, wraca do tego chętnie po prostu chcą te prace wykonywać, no bo wiedzą, że się uspokoją, no to jest...
5: A to nie jest trochę tak, że my jako ludzie dorośli, kiedy ciągle pędzimy, trochę wracamy do tej manualnej plastyki dla dorosłych, no, gdzieś malujemy po numerkach, próbujemy właśnie bawić się kartkami, bo to nas zwyczajnie uspokaja.
3: No tak, oczywiście też, no widzę sam po sobie, że no ja się przy tym nie stresuję, to mnie nie stresuje coś takiego, tak, a wręcz przeciwnie. Zachęcam jak najbardziej, szczególnie osoby, które są nerwowe, żeby się, no, na początku się nie zrażać. No, wiem, że na początku są nerwy, jeżeli coś nie wychodzi, ale później, jeżeli jest efekt pracy, no to chętnie się do tego wraca, nawet żeby zapamiętać, komuś przekazać, tak? To po prostu ten, swoje jakieś wyroby, tak? Zanim zrobiłem coś pierwszego, no to 30-40 kartek poszło do śmietnika, tak? Około, nie? No bo mu się nie podobało, tak? Robi się do momentu, aż się spodoba, więc to jest w tym fajne, tak? Że dążymy do jakiegoś efektu, celu, no jakiegoś wytworu, który by się samemu sobie podobał, tak? I to później uspokaja już, tak? Na początku oczywiście nie, ale później tak.
5: Rozumiem, że żona dostaje od pana kwiaty z papieru.
3: No tak, czasami tak. Czasami są jakieś akcje charytatywne, na przykład żonkile. Robiliśmy kiedyś, jeżeli jest taka akcja, Pola Nadziei jest taka akcja, więc ja to tych żonkili, to były sytuacje, że robiłem konkursy dla dzieci i dzieci wykonywały po 300 żonkili na przykład, tak? Po 300-400 żonkili i tam konkurs był, kto więcej wykona, tak? Więc to tak dość tutaj było rozpropagowane, można powiedzieć. Też dzieciaki się wciągały, nie? Też się wciągały.
5: No właśnie, pan prowadzi liczne warsztaty, między innymi te dzisiejsze. Jak to wygląda? To są warsztaty dla dorosłych, warsztaty dla dzieci?
3: Dla wszystkich. Ja powiem pani tak, to może być dla wszystkich. Nawet dla emerytów, tak? Bo miałem sytuację, to akurat było w pasie nadmorskim, tam na Mierzei Wiślanej. Pojechałem na takie warsztaty właśnie i tam były dzieci z babciami były, tak? Dzieci z babciami, z dziadkami, też z rodzicami. To więc takie wspólne, też fajne oczywiście, mieszane warsztaty, no bo dzieci pomagają wtedy, znaczy rodzice pomagają dzieciom, albo dziadkowie pomagają dzieciom i wtedy taka jest, jakby się wytwarza taka więź między nimi, tak? Zabawa jakaś, tak? Wspólna. No więc nie tylko, ale też miałem sytuację, że były starsze osoby i te starsze osoby bardziej się zainteresowały jak dzieci. Też muszę tak powiedzieć, że też ktoś tam jakieś pani, no pokazywałem, że ktoś chciał wiedzieć, tak, jak to coś zrobić. Tak.
5: Ale to jest chyba też dobra odskocznia od smartfonów.
3: No na pewno. Na wakacje na przykład też, jeżeli nie ma pogody, no też jest to jakiś sposób na zorganizowanie czasu, tak? No, tak jak w Polsce deszczowe lato, bo właśnie tak często tak bywa, no to co robić wtedy, tak? Więc tutaj miałem zawsze pełną salę, tak? Jeżeli ktoś ktoś chciał jakieś dziecko coś zrobić, no to nie było problemu. Dużo przychodziło osób, tak? Także miałem nawet po 60 osób w sali, także jeżeli tam była taka kolonia albo ośrodek wczasowy, który po prostu dzieci nie miały w tym czasie co robić, no to przychodziły do mnie.
5: No to my się też zabieramy do roboty. Kto kolejny na warsztaty? Co będziemy teraz robić?
3: No to już zależy teraz od Państwa. No, koszyczek, tak? To nie ma problemu. Koszyczek nie jest trudną pracą, wbrew pozorom. Wygląda tak skomplikowanie, ale jest to jedna z łatwiejszych prac, powiem tak.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Hiszpańskie rytmy w samym sercu Sopotu. Dziś porozmawiamy z Beatą Darkowicz, właścicielką sopockiej szkoły tańca Boso Dance. To właśnie tu odbywają się m.in. zajęcia baciaty czy sexy dance. Czy taniec może zbudować naszą kobiecość i czy sopocianki po prostu to czują? Posłuchajcie.
5: Można powiedzieć, że od hostelu do szkoły tańca. To taka nieczęsta metamorfoza.
7: No tak wyszło. Pandemia nam to sprawiła, że chcieliśmy, hostel nie mógł działać, chcieliśmy tańczyć, chcieliśmy mieć dla siebie miejsce do tańca, no i mój mąż stwierdził, że no w sumie to mogłaby być szkoła tańca, przy okazji my będziemy mieli gdzie tańczyć. No i tak to właściwie się zaczęło. Zajęcia są bardzo różne. W tej chwili w naszej szkole mamy tango argentyńskie, zuka brazylijskiego. Oba tańce są magiczne, są przepiękne, dające pewną swobodę, ale też przede wszystkim pozwalające na przeżywanie emocji w bliskości z partnerem. I tutaj pomimo tego, że uczymy się oczywiście kroków i prowadzenia, to wszystko się dzieje spontanicznie. I możemy sobie na przykład w zuku też wrzucać jakieś inne figury do tańca po to, żeby się na chwilę rozłączyć i się na przykład do jakiejś tam muzyki pobawić. Oprócz tego, jeżeli chodzi o zajęcia solo, no to mamy w tej chwili bachatę i sexy styling może być też jako high heels, to zależy, czy ktoś chce sobie tańczyć na obcasach, czy nie. No i chcielibyśmy też wprowadzić pilates i taniec brzucha, no i też myślę o urban kiss i to są te wszystkie rzeczy, które sama bym chciała tańczyć.
5: Czyli co to takiego?
7: To jest taka odmiana kizomby, tańczona do bardziej współczesnej muzyki.
5: No właśnie, ja bym chciała zacząć od tej baczaty, no bo to jest jednak taniec, gdzie oglądamy Annę Lewandowską, podziwiamy i teraz każda chce.
7: Tak, u nas prowadzi zajęcia Ricardo, który jest z Meksyku, ale mieszka już bardzo długo w Polsce. Jest przesympatyczny, dzieli się swoją energią, jest doskonały w różnego rodzaju footworkach, jest, nie pamiętam, mistrzem których już lat, chyba 2022-2023, również w salsie, ale u nas uczy baciaty, więc teraz aktualnie, o tej porze roku, jest bardzo przyjemnie poruszać się do takiej słonecznej, przyjemnej muzyki.
5: No właśnie, tu są same takie gorące rytmy.
7: Ricardo ma też świetną wiedzę o muzyce, więc opowiada też, do jakiego rytmu co warto zatańczyć, podpowiada, jak słyszeć tą muzykę, no i później oczywiście można to zatańczyć również na parkietach dyskotek.
5: No właśnie, wspomniałaś też jeszcze o sexy dance. Cóż to takiego, jakie to zajęcia i dla kogo?
7: No tak, to nazwa dosyć jakby troszkę jest przerażająca, ale generalnie chodzi o taki styl, który oglądamy też w teledyskach, który ja osobiście jakby chciałabym, żeby kobiety ujrzały swoje piękno, żeby nauczyły się korzystać ze swojego ciała, żeby miały świadomość ruchu, żeby nauczyły się izolacji, miękkości, kobiecości, która w każdej z nas drzemie, tylko czasami nie potrafimy tego wydobyć. Czasami to jest jakby brak umiejętności, czasami może trochę się wstydzimy, bo może właśnie jesteśmy zbyt sexy. Natomiast u nas zajęcia prowadzi chłopak, bardzo zdolny, młody. No i ja osobiście bardzo bym go też chciała wspierać, bo uważam, że jako młoda osoba już tyle potrafi i naprawdę jest częściowo samoukiem, tańczę też hip-hop i popping. No jest po prostu rewelacyjny, uwielbiam go.
5: Ale to nie jest trochę tak, że my się wstydzimy wydobywać tę swoją kobiecość? No bo jednak w domu musimy być takie wszędzie porządne, w pracy, a tu możemy przyjść i tak się trochę wyładować.
7: Tak, jesteśmy w gronie kobiet, pomijając Kacpra, który jest instruktorem, więc traktujemy go na równi, możemy sobie do niego grać i żartować, ale właśnie chodzi o to, żeby się otworzyć, żeby potrafić na siebie z przyjemnością spojrzeć w lustro, żeby nauczyć się takich zmysłowych ruchów, ale też to nie jest tak tylko, że to jest sexy. To jest po prostu kobiecy taniec, który ma w sobie piękne ruchy dłoni, który ma zatrzymania, izolację, mnóstwo fal, ruchów włosami, czasami trochę miziania się po ciele również, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajone, a myślę, że też warto poczuć swoje ciało i nie bać się tego. No i jesteśmy przede wszystkim w swoim gronie, więc możemy sobie tutaj pozwolić naprawdę na dużą dowolność. Ja też zachęcam, żeby się ubierać i jak ktoś ma ochotę przyjść sexy, to jak najbardziej, żeby faktycznie poczuć się w pełni kobietą.
5: A wy tak podglądacie trochę te kobiece metamorfozy? Taka przyszła szara myszka na pierwsze zajęcia, minęło 5-6 zajęć, a ona już tu kipi seksapilem.
7: Staram się wspierać te dziewczyny. Mamy grupę, w której wrzucamy filmiki i czasami gdzieś tam jakieś właśnie posty im wrzucę albo filmiki z poprzednich paru zajęć i pokazuję, ile już przez parę godzin potrafiły osiągnąć. Jak wyglądało na początku, jak nie wiedziały, którędy ruch poprowadzić, a jak w tej chwili same z siebie coś potrafią zainicjować i zatańczyć. Także no, metamorfoza właściwie prawie z zajęć na zajęcia. Zawsze jakiś kawałeczek jesteśmy do przodu.
5: A jak przekonać tę nieprzekonaną? No bo ja sama wiem po sobie. Jestem kawałkiem drewna i myślę sobie, nie, ta sala nie jest dla mnie.
7: Mamy zajęcia na poziomie open i tak jak powiedziałam, my jesteśmy małą rodzinną szkołą i staramy się wspierać ludzi, żeby tutaj się przychodząc dobrze się czuli, żeby była w jakiś sposób samoobsługa. Pijemy sopocką wodę z ujęcia głębinowego, każdy sobie przychodzi, bierze, siada, rozmawia, pijemy sobie czasami kawę, herbatę. I taniec właściwie nie zna wieku. Kobieta też nie ma wieku. Tyle, ile w niej drzemie, tyle można wydobyć. Tyle, na ile ona sama na to pozwoli.
5: No właśnie, dla mnie było sporym zaskoczeniem podczas pierwszych zajęć, że były osoby i w wieku 20 lat, 30, ale też no 50 na pewno.
7: Tak, ja sama już mam swoje lata i przychodzą też właśnie kobietki, które są gdzieś tam 40-50 plus. Tańcząc one są tak piękne, że w ogóle są bez wieku. Tak, każda z nich jest inna i każda może wydobyć coś z siebie, z czym będzie się czuła pewniej, będzie się czuła dobrze, będzie wiedziała, kim jest, co może zrobić i będzie mogła to ograć, pokazać, pobawić się z kimś. Taniec nie ma wieku. Tutaj nie ma jakichś akrobacji, które nie są możliwe do wykonania, a jeżeli się okazuje, że ktoś ma, nie wiem, problem zdrowotny, dysfunkcję albo czegoś nie może robić, to instruktorzy też mówią, no dobrze, no to zrób to w ten sposób, albo to kolana cię bolą, okej, no to zrób inaczej. Także staramy też się jakby dostosować, żeby każdy czuł się dobrze, żeby miał coś dla siebie.
5: Okej, zajęcia za nami, ja się nie będę odzywać, bo jestem trochę zmachana, więc teraz pytanie kolejne. Też tańczymy w parach, nie tańczymy tu tylko solo.
7: Tak, zajęć w parach mam tango argentyńskie, właśnie za chwilę zaczynają się zajęcia grupy, która dopiero co rozpoczęła, w razie czego można jeszcze dołączyć, bo to jest taki 8-tygodniowy kurs przyspieszony, przygotowujący do dalszych zajęć. I mamy jeszcze zuka brazylijskiego i ja osobiście zakochałam, znaczy najpierw się zakochałam w tango, a w tango poszłam tylko dlatego, żeby towarzyszyć mężowi, bo ja fikałam na dyskotekach, a on nie wiedział, co ze mną ma robić, więc chciał, żebym z nim tańczyła. No i tak się zaczęło moje podążanie w tango i to jest piękna przygoda, która trwa już 6 lat. A jeżeli chodzi o zuka brazylijskiego, no to się zakochałam i chciałam mieć to tutaj u siebie, żeby też się uczyć, bo tam Podobnie jak w tango jest inne ułożenie ciał partnerów, ale też są bardzo wsłuchani w siebie, bardzo uważni na to, co się dzieje i dzięki delikatnym ruchom może się odbywać to podążanie. Tam jest może więcej prowadzenia z rąk niż w tango, bo w tango jednak prowadzimy głównie korpusem, a rąk prawie w ogóle nie używamy. Natomiast w zuku jest tam oczywiście trochę tych rozciągania w rękach, natomiast partnerzy się i złączają do bliskiego i się rozłączają. Czasami mówią, że tańczą na Wi-Fi, czyli zupełnie oddzielnie, ale jednak mając na uwadze rysunek kroków, wiedzą, co mają robić. I w zuku właśnie mi się podoba ta dowolność, że tam można tańczyć do bardzo różnej muzyki, która no gdzieś tam na trzy musi jednak się składać, ale że to jest taniec bardzo płynny i jednocześnie bardzo, w pewien sposób może być też sensualny, ale niekoniecznie, może być też zabawny. No do zuka bardzo dużo można włożyć, jest przepiękny.
5: I jak namówić partnera, który z tańcem nie ma kompletnie nic wspólnego?
7: No i właśnie, to jest cały szkopuł. Tango jest tańcem dosyć, nie chciałam powiedzieć trudnym, ale nauka idzie wolno, dlatego że wszystko opiera się na delikatnych ruchach ciała. Natomiast kroki same w sobie nie są skomplikowane, bo to jest krok do przodu, do boku i do tyłu. I ewentualnie pół obrotu. Także kroki naprawdę nie są trudne i można zacząć. I myślę, że to jest tak, że jeżeli ktoś już złapie bakcyla, to idzie dalej. I w tango jest fajne to, że przez lata można odkrywać różne szczegóły. Nauczymy się jakichś tam podstawowych kroków, a później można je szlifować, dopieszczać, żeby były wygodniejsze, żeby zrobić tam jakiś ozdobnik, żeby się zadziało coś ciekawszego, żeby było wygodniej. I ta nauka nigdy się nie kończy i ona cały czas, ona się nie nudzi. To jest fascynujące, że nawet jak my teraz wracamy sobie z mężem w paru latach do właśnie podstawowej techniki chodzenia, to ciągle to jest fajne i że ciągle można wyciągnąć krok, a to można fajnie postawić stopę, a to można zrobić właśnie jakieś tam machnięcie nogą, a to można jeszcze dłużej wyciągnąć i bardziej się odbić i wtedy to faktycznie już się płynie. O tango mówi się, że to są dwie smutne twarze i cztery wesołe nogi. Te smutne twarze to one tak naprawdę nie są smutne, chociaż muzyka jest dosyć rzewna, ale wynika to z tego właśnie ogromnego skupienia, że ta para jest tak jakby w swojej bajce i niby jesteśmy na sali z innymi, ale tak naprawdę jest nas tylko dwoje. Jesteśmy tak bardzo uważni na te mikroruchy, na to, co się dzieje, na tą delikatność, na tą subtelność prowadzenia, że właściwie praktycznie wszystko dookoła przestaje istnieć. To wynika ta taka poważna, skupiona twarz. Panie mają często zamknięte oczy, one nic nie widzą, bo tak się skupiają na tym ruchu ciele partnera, że właściwie świat właśnie przestaje istnieć, nie interesuje ich, co się dzieje naokoło. A z kolei w zuku jest takie jakby falowanie, jest taka niezwykła płynność, gdzie ciało się troszkę w dwa kroki rozpędza, potem zwalnia i wraca. I to jest też taki subtelny ruch, mi to przypomina taką falę, która tak delikatnie muska tam i z powrotem. I to jest też niezwykle fajne, przyjemne. Dodatkowo tam dziewczyny mają te ruchy głowami, gdzie tam kręcą. Także panie mają trudniej generalnie, no i powinny zachęcać tych swoich towarzyszy, kolegów, żeby przychodzili, że to nie jest trudne, że to jest bardzo fajne. To jest w ogóle... oba tańce są bardzo intymne, dlatego że w tango stykamy się tutaj jakby górą brzucha, nawet nie brzucha, jeszcze wyżej i obejmujemy się tak, jak obejmujemy przyjaciela. Czyli na górze jesteśmy zetknięci, często nawet głowy się stykają i to jest naprawdę bardzo intymne, a jednocześnie nie stykamy się biodrami, więc nie jest to seksualne, ale jest bardzo sensualne. Więc w pełnej takiej kulturze, bezpieczeństwie, zaufaniu, także naprawdę spotykamy się w pełnej kulturze i tańczymy tango. Mamy zresztą u siebie tutaj co tydzień w piątek milongę, to jest taka impreza tangowa. No i właśnie tańczymy, mamy też praktyki, także właściwie tango tutaj jest kilka razy w tygodniu. A jeżeli chodzi o zuka, to mamy jeden dzień zukowy, natomiast też często mamy warsztaty, praktyki zukowe się odbywają, a w zuku z kolei jest tak, że góra jest lekko odchylona, natomiast partnerzy często spotykają
8: spotykają się biodrami. Znowu to jest taka intymność we dwoje. Natomiast nie ma tutaj przyciągania, przyciskania. Wszystko jest ze zgodą obojga i to kobieta decyduje zazwyczaj, czy chce tańczyć w bliskim, czy w dalszym objęciu. Natomiast ten kontakt w obu tańcach jest bardzo przyjemny, bardzo intymny, ale tak jak powiedziałam, bardzo taki kulturalny.
5: Taniec może być pewnego rodzaju terapią dla par.
8: Okazuje się, że na parkiecie są rozwiązywane różne problemy, nie tylko taneczne, bo one się gdzieś tam przekładają. W tango mamy taką zasadę, żeby właśnie nie kłócić się gdzieś tam, nie zwalać winy, że to ty źle poprowadziłeś, ty źle to zatańczyłaś, nie zrozumiałeś, że zawsze jakby to jest po stronie lidera, że on bierze na siebie całą winę, a partnerka ewentualnie może czasami powiedzieć, nie, to nie twoja wina, to ja się pomyliłam. Także mamy z góry ustalone, że raczej się nie kłócimy i staramy się na bieżąco opowiadać, a z tym mi było niewygodnie, a tutaj nie wiedziałam jak pójść, także raczej staramy się, żeby nie było konfliktów, raczej taka normalna rozmowa i myślę, że to też jest ważne, żeby właśnie komunikować, nie tylko na parkiecie, ale w życiu prywatnym również, jeżeli coś nam nie odpowiada albo myślimy inaczej, po prostu powiedzieć to w zaufaniu, że druga osoba zna nasze intencje.
5: To jeszcze nawiązując do nazwy waszego studia, tańczymy na boso, czy przychodzimy raczej w butach?
8: Raczej w butach, natomiast w związku z tym, że wcześniejsze miejsce miało nazwę Boso po Sopocie, a mój mąż bardzo lubi tańczyć na boso, którzy tańczą też na boso. Podłoga jest bardzo przyjazna, jest to drewno olejowane, także ona jest taka w swojej drewnianej strukturze, ale jednak przyjazna i miękka.
1: Magazyn lokalny.
9: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zgłębimy temat pewnego naukowca z Gdańska, który był też jednocześnie przedsiębiorcą i lokalnym, można powiedzieć, politykiem. I choć na co dzień zajmował się browarnictwem, to najbardziej zasłynął w dziedzinie astronomii, między innymi rysując mapy Księżyca. I myślę, że wszyscy już wiedzą, że mowa oczywiście o Janie Heweliuszu. Życiorys tej wielkiej dla Gdańska postaci przedstawił nam pan Sławomir Kościelak, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistę epoki wczesno-nowożytnej ze szczególnym uznaniem Gdańska i Prus Królewskich. Mówiąc o Heweliuszu, do jakich czasów powinniśmy się cofnąć?
10: To jest wiek XVII. To jest dla Gdańska właściwie taki złoty wiek największego znaczenia. To największe miasto nie tylko w Rzeczypospolitej, ale jedno z większych tutaj w regionie. 70 tysięcy wówczas to naprawdę niewiele miast, które mogłyby się taką populacją pochwalić. Ale to jest przede wszystkim miasto wpływowe, bardzo zamożne, obdarzone przez polskich monarchów rozległym samorządem. Jest częścią Rzeczypospolitej, ale też tworzy coś w rodzaju takiego małego państwa w państwie. Dba o rozwój kultury, dba o rozwój nauki. To także też tutaj trzeba podkreślić, że od reformacji miasto większościowo protestanckie, tak, więc oczywiście większość mieszkańców, także sam Jan Heweliusz, to są protestanci.
9: W jakim roku, w jakiej rodzinie urodził się Jan Heweliusz? Czy w Gdańsku właśnie się urodził, czy gdzieś na obrzeżach?
10: Tak, urodził się w Gdańsku, urodził się w 1611 roku. Urodził się właściwie i był mieszkańcem głównego miasta, ale później jego cała właściwie działalność, ale także i główna część majątku wiązała się z miastem starym. Tutaj trzeba podkreślić, że jeszcze z czasów średniowiecznych zazwyczaj te miasta były wieloczłonowe. Składały się z kilku często osobnych podmiotów. Główne miasto, stare miasto, młode miasto. Podkreślmy, że Gdańsk i przede wszystkim właśnie główne miasto, obdarzone wielkim przywilejem, zdominował całość tego zespołu. No, można by powiedzieć, pozbył się miasta młodego, a stare miasto było w pełni podporządkowane. Także to tworzyło taki jeden wręcz monolit, sprawnie zarządzany. Heweliusz się urodził w rodzinie, powiedziałbym, takiej kupiecko-przedsiębiorczej. Jego właściwie miano, nazwisko to Hewelkę. On sam wzorem tych czasów, zajmując się nauką, ze

0: powiedziałbym, dużego majątku, zwłaszcza gdy zajęli się w XVI stuleciu piwowarstwem, czyli tak można by powiedzieć rzemieślnicy, ale z tego takiego najlepszego, jednego z lepszych cechów, który też dawał możliwość gromadzenia majątku. Stopniowo, można by powiedzieć, że budowali swoją pozycję. Już ojciec Jana Heweliusza, Abraham, wyraźnie miał aspiracje, nazwijmy je polityczne, tak? Czyli chciał być też członkiem gremium władzy w mieście, tylko że jego pozycją było tym największym osiągnięciem zamożnego browarnika, piwowara, było członkowstwo w trzecim ordynku. Jego syn poszedł wyżej, tak? Więc właściwie znalazł się w kręgach tak zwanego patrycjatu, rzeczywistej tej warstwy, która pełniła w mieście, sprawowała władzę. Urodził się, jak wspomniałem, na głównym mieście, ale ponieważ większość majątków, które zgromadziła jego rodzina po dobrych, można by powiedzieć, korzystnych orzenkach, mieściła się na Starym Mieście, to właśnie na Starym Mieście i z tą częścią miasta go kojarzymy. Został najpierw ławnikiem, potem rajcą, potem tak zwanym rzecznikiem, czyli kimś w rodzaju burmistrza. Z tym, że jeszcze raz podkreślmy, że to główne miasto i to Rada Głównego Miasta rządziła Gdańskiem. Natomiast Stare Miasto, tam była rada, ława, ale nie było burmistrza i oni łącznie wszyscy mieli tylko jeden głos, tak, który tak naprawdę był tylko takim symbolicznym głosem, ale to był taki początek miejskiej, politycznej kariery.
1: Zanim jednak, myślę, ta miejska kariera, to Heweliusz na pewno ukończył jedną z gdańskich uczelni.
0: Tak jak już wspomniałem, Gdańsk bardzo dbał o rozwój kultury, rozwój nauki. Sam był wielkim i poszczególni jego tutaj burmistrzowie, rajcy, mecenasami w tym zakresie. Jeszcze w XVI wieku na kanwie dawnego klasztoru franciszkańskiego, odebranego franciszkanom, stworzono gimnazjum, które z czasem stało się tak zwanym gimnazjum akademickim, czyli tak właściwie szkołą półwyższą. Ona miała naprawdę bardzo dobrą renomę. To było szereg katedr, które można by porównywać z katedrami uniwersyteckimi. Tak właściwie dla gdańszczanina, a Heweliusz był gdańszczaninem, to był taki pierwszy zawsze krok edukacyjny. No, mógłby to być drugi, gdyby szedł jeszcze do szkoły parafialnej, ale najwyraźniej był to człowiek już od dziecka dużych zdolności i tak właściwie siedmiolatka posłano już do szkoły średniej. No, to nie było czymś niezwykłym, ale jeszcze raz podkreślmy, że mógłby jeszcze gdzieś tam do szkoły parafialnej jakieś chodzić. Tego w jego życiorysie nie widzimy. Skończył tą szkołę. Tam zresztą poznał swojego mentora, który najwyraźniej zaraził go miłością do astronomii. Profesorem matematyki tamże był Peter Krieger. Bardzo dobry astronom. Jeden z uczniów sławnego w XVI wieku astronomów Tychona Brahe, Duńczyka. Nasz Heweliusz pod jego bokiem na pewno właśnie stał się takim, jak to się mówi, ścisłowcem. Próbował potem studiów w Królewcu, ale mamy taki zapis, że nie przyjęto go dla zbyt młodego wieku, więc tutaj studiów nie kontynuował. Potem właściwie widzimy, że był takim bardziej samoukiem, aniżeli akademikiem. Jeszcze w latach 1630-34, czyli tu mamy takiego młodzieńca niespełna 20-letniego, posłano go na studia do Niderlandów. Rok był na sławnym uniwersytecie w Leidzie, ale na pewno tej uczelni nie ukończył i potem taką odbył, można by powiedzieć, podróż edukacyjną, bardzo typowa rzecz w tamtych czasach. Był w Anglii, był we Francji, na pewno tam liznął też trochę tych języków, może złapał jakieś kontakty, ale wrócił do domu, wezwany przez ojca. Interesy, można by tak powiedzieć, rodzinne. Abraham zaczął od tego czasu podupadać na zdrowiu, no więc młody, 20-paroletni Jan Heweliusz musiał się ożenił się wtedy, no i zajął się przede wszystkim biznesem, tak, czyli prowadzeniem kilku browarów i całego tego majątku, który był do

0: ich dyspozycji.
1: Pomimo, że biznes rodzinny dobrze im szedł, to jednak Heweliusz w pewnym sensie stwierdził, że nauka jest dla niego ważniejsza.
0: No, to taka typowa też dla tamtych czasów sytuacja, że no, jestem w jakimś tutaj układzie społecznym, ekonomicznym, tak, no, mam taki, a nie inny majątek i obowiązki, ale jak to się mówi, po godzinach, to mogę robić to, co uważam za stosowne. Bardzo wielu burmistrzów, rajców tamtego czasu bawiło się, jak to słowo zabawy wówczas używane oznaczało zajęcia, tak? Więc oni oczywiście zabawiali się eksperymentami, studiowaniem, zawieraniem znajomości naukowych. Sam właśnie Heweliusz, bardzo mocno zachęcany przez swojego mentora, któremu mam na myśli profesora Kriegera, któremu pomagał też w pewnych obserwacjach astronomicznych, po prostu zajął się astronomią. No i stopniowo, można by powiedzieć, budował swój wizerunek dobrego naukowca. Miał rozliczne kontakty i to można by powiedzieć w tej niwie astronomicznej, naukowej, to właściwie współpracował z najlepszymi wówczas astronomami. To, co też ciekawe, tak, tutaj był protestantem, był luteraninem, ale nie przeszkadzało mu to na przykład podjąć jakąś współpracę, wymianę chociażby korespondencji z wybitnymi katolickimi astronomami, na przykład jezuitami, najwcześniej z Kirchielem, ale potem na przykład współpracował z Polakiem Adamem Adamandym Kochańskim, więc tutaj widzimy taką tą właśnie jego, powiedziałbym, ponad podziałami tą chęć współpracy. Ale jeszcze raz podkreślmy, współpracował z najlepszymi i stopniowo jego prace, jego obserwacje zyskiwały coraz większe zainteresowanie, aplauz. Zaczął jako, no, można powiedzieć, znakomity znawca Księżyca. Jego pierwsza taka duża, poważna praca to selenografia, publikowana w 1647, czyli mówimy o człowieku, który ma 30 parę lat, ustabilizowany żywot. Tutaj trzeba od razu wspomnieć o jego żonach, może o tej drugiej, także astronomce, to jeszcze osobno na koniec, ale już ta pierwsza żona, Katarzyna z domu Rebeszkę, no można by powiedzieć, męża odciążała, tak, czyli bardziej ona się zajmowała domem, nawet i prowadzeniem interesów. Natomiast on się mógł skupiać na rzeczach naukowych, więc tak, już jego pierwsze prace zyskały rozgłos. Na tyle potem stał się cenionym astronomem, że no, był przyjęty do Royal Society angielskiej, takiej można by powiedzieć akademii naukowej. Był stypendystą Ludwika XIV. Oczywiście wspierali go też polscy monarchowie, Jan Kazimierz, Maria Ludwika Gonzaga. No, chyba najbardziej znana jest jego przyjaźń i też wsparcie ze strony Jana III Sobieskiego.
1: Wiadomo, że Heweliusz przez całe swoje życie tych prac naukowych napisał dużo, ale czy są jakieś szczególnie istotne prace, dzięki którym zyskał rozgłos? Czy jesteśmy w stanie wyróżnić jedną czy kilka takich, które faktycznie, powiedzmy, że zmieniły trochę jego życie?
0: Musimy na niego spojrzeć może w ten sposób, tak, oczywiście, że jego badania nie były, przełomu kopernikańskiego czy takiego znaczenia, jakie osiągnął na przykład Galileusz, Kepler, no tutaj oczywiście nie możemy tak go postrzegać. Był bardzo dobrym naukowcem, jego obserwacje były bardzo cenione. Rysował mapy Księżyca, tak? I tutaj jego osiągnięcia w tym zakresie były następnie recypowane, w jakiś sposób kontynuowane przez jego następców. On był pierwszym, który nazywał, tak, obiekty zlokalizowane na powierzchni Księżyca. No i powiedzmy, że jego typografia, jego pomysły w zasadzie ostatecznie się nie przyjęły, tak? Ale no, chociażby z tych nazw, które obecnie jeszcze obowiązują, to jego pomysł, żeby pasma górskie nazywać tak jak te ziemskie. Do dzisiaj te właśnie pasma noszą nazwy nadane przez Heweliusza. Więc tutaj, no, powiedzmy, że prochu nie odkrywał, ale jego prace, jego wkład był ceniony. Kolejna z jego ważnych prac, kometografia z 1668. Znowuż można by powiedzieć, że jego ocena tak zjawiska błędna, tak całkowicie błędna, ale zebrał dane o 250 kometach, tak, które do tego czasu się ukazały i znowuż można by powiedzieć, to było wykorzystywane. To, z czego chyba najbardziej my go znamy, to jego takie dwie prace już schyłkowe. Machine Celestis, Machiny Nieba, to jest opis jego własnych urządzeń astronomicznych. No, właściwie bezcenna rzecz dla badania dziejów tej dyscypliny, ale także jego obserwacje, ponad 20 tysięcy obserwacji astronomicznych, no i wreszcie też Firmamentum Sobiscianum, tak, czyli mapa, atlas gwiazdozbiorów i znowuż kilka gwiazdozbiorów. On oczywiście ponazywał wiele gwiazdozbiorów, z tych nazw, które on nadał, 6 obowiązuje po dzień dzisiejszy.
2: A do rozmowy z profesorem Sławomirem Kościelakiem wrócimy jutro o tej samej porze.
3: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Na co dzień z zawodu był browarnikiem, ale zasłynął w dziedzinie astronomii, m.in. rysując mapy Księżyca. Wracamy do rozmowy o Janie Heweliuszu. Życiorys tej wielkiej dla Gdańska postaci przedstawił nam pan Sławomir Kościelak, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista epoki wczesno-nowożytnej ze szczególnym uznaniem Gdańska i Prus Królewskich.
1: Każdy astronom oczywiście dużo musiał patrzeć w niebo. Pewnie miał też jakieś swoje laboratorium takie, które było przystosowane do obserwacji. Czy w Gdańsku jesteśmy w stanie wyróżnić, gdzie to było? Tak mi się kojarzy, że skoro może dzisiejsze Hewelianum, Centrum Nauki Hewelianum leży na Górze Gradowej, to może gdzieś w tamtych okolicach.
0: No nie, akurat nie. Tutaj Hewelianum powstało z wykorzystaniem pewnych obiektów, które stały do dyspozycji. Jeżeli już w ogóle kojarzyć obserwatorium z którąś z naszych tutaj gór, tak je nazwijmy, wzgórz okolicznych miasto, to raczej ono w XVIII wieku powstało na sąsiedniej Biskupiej Górce. Tam inny astronom Nathaniel Wolff miał swoje obserwatorium. Natomiast Heweliusz zbudował swoje obserwatorium na swoich kamienicach, na dachu swoich kamienic. Na terenie Starego Miasta dysponował kilkoma, w tym trzema, które były ze sobą połączone, i na tym połączonym dachu tych trzech kamienic zbudował obserwatorium, które uchodziło za jedno z największych, a może nawet i największe obserwatorium tego rodzaju w ówczesnej Europie. Było, można by powiedzieć, przedmiotem powszechnego podziwu, zazdrości także ze strony innych astronomów. Bardzo chwalił je astronom angielski, który go odwiedził w 1679 roku, Edmund Halley, ten Halley, tak, to po dzień dzisiejszym. Myślę, że jeżeli mówimy o kometach, to chyba prawie każdy człowiek na świecie wie, że istnieje kometa Halleya, tak, która gdzieś tam cyklicznie okrąża Ziemię. Natomiast to obserwatorium naprawdę było bardzo dobrze wyposażone. Tam były lunety, szereg tych wszystkich oktantów, kwadrantów. No, nie będę ich wymieniać, zresztą akurat na astronomii się zbytnio nie znam, to nie moja dziedzina. Co zawsze zauważano, to tą taką pieczołowitość ze strony Heweliusza, tak, że on tam każdy z tej aparatury, tych elementów starał się jakoś dopieścić, ochronić przed warunkami atmosferycznymi, więc to było naprawdę bardzo wybitne obserwatorium. Niestety w miesiąc po wizycie Halleya w wielkim pożarze tej części miasta uległo całkowitemu unicestwieniu. Tak? Ono potem zostało z pomocą wielu osób, wielu możnych tego świata, także Jana III Sobieskiego, odbudowane, ale już nie w takiej skali, nie takiej mocy. Poza tym jeszcze Heweliusz dysponował gruntami też podmiejskimi, więc gdzieś tam za Bramą Oliwską, czyli na północ od miasta, zbudował sobie takie jeszcze obserwatorium polowe, no, gdzie też był umieszczony bardzo duży teleskop. Właściwie no, używam określenia teleskop, to właściwie taka duża, wielka, ogromna luneta o długości 39 metrów. To naprawdę było imponujące jak na tamte czasy urządzenie, ale generalnie on specjalnie z niego nie był zadowolony, bo akurat lepsze były te instrumenty, którymi dysponował na Starym Mieście.
1: Wracając do żon, wspominał pan wcześniej, że było ich kilka. Omówiliśmy pierwszą, że ona głównie zajmowała się tym browarnictwem, a także zajmowała się po prostu domem, kiedy Jan Heweliusz zajmował się swoją zabawą, można powiedzieć. To co w takim razie z resztą żon? Ile ich zresztą też było?
0: No, miał tylko dwie żony i oczywiście nie jednocześnie. Natomiast no, z pierwszą żoną spędził 27 lat życia. Nie mieli dzieci, ale niewątpliwie bardzo ją kochał i cenił. Tak jak już wspomniałem, zapewniała mu to takie wsparcie, to zajęcie się tą codziennością. Natomiast po jej stracie, po jej śmierci, bodaj to nie upłynęło zbyt dużo czasu, mniej więcej półtora roku, poślubił, uwaga, młodszą od siebie o 36 lat, jeżeli dobrze kojarzę, czyli on był już 50-kilkuletnim mężczyzną, ona miała lat 16, dopiero ukończonych. Wszystko zgodnie z prawem ówczesnym kanonicznym, takie związki jak najbardziej legalnie dopuszczającym. Także Elżbieta Kopman, tak się nazywała, była, no można by powiedzieć, urodziła się w Gdańsku, tak, ale jej ojciec pochodził z Amsterdamu. Był więc właściwie takim Holendrem, Niderlandczykiem, kupcem bardzo zamożnym, bardzo też przedsiębiorczym, który z Amsterdamu się najpierw przeniósł do Hamburga, następnie do Gdańska. Doszedł też tutaj na miejscu do dużego majątku i no i zgodził się na taki właśnie związek. I tutaj trzeba przyznać, że Elżbieta była osobą bardzo wykształconą. Znała języki, była na pewno też tutaj, co do tych arkanów nauk ścisłych, to w tamtych czasach dla kobiety to było naprawdę niełatwe, tak, żeby zdobyć tego rodzaju wiedzę, więc okazała się nie tylko bardzo dobrą żoną, ale jednocześnie też wręcz współpracownicą w tej astronomicznej przygodzie Jana Heweliusza. Pomagała mu w obserwacjach, pomagała mu prowadzić notatki. Kiedy umarł, to ona również doprowadziła do publikacji chociażby tego ostatniego dzieła, o którym wspomniałem, Firmamentum Sobestianum. Więc generalnie on sam bardzo ją cenił, umieścił ją także, dodajmy, że Heweliusz był znakomitym rytownikiem, tak, więc umieścił także, czy zadbał o to, żeby jej wizerunek zdobił publikacje, których był autorem. Można by powiedzieć, że w XVII wieku była jedną z pierwszych, no na pewno w Polsce pierwszą astronomką i jedną z pierwszych na naszym kontynencie. Można by się nawet zastanawiać, czy nie pierwszą, która tak w jakiś sposób też tutaj odcisnęła swoje piętno na rozwoju nauki.
1: Ona oczywiście żyła dłużej niż Heweliusz, kiedy już jesteśmy...
0: Żyła dłużej, ale nie aż tak długo, tak? Co ja bym powiedział, że dla spuścizny Heweliuszu też miało niestety swoje negatywne tutaj strony, dlatego że ona zmarła już 6 lat po mężu, będąc 36 lat młodszą, kilka lat po śmierci męża zmarła.
1: Jeszcze wspomnijmy, w jakim wieku też zmarł Jan Heweliusz.
0: Heweliusz zmarł w 1687, czyli wygląda na to, że dożył 76 lat. Natomiast jego żona urodzona w 1647 zmarła w 1693. Byli naprawdę szczęśliwym małżeństwem, bo nie wspomniałem o tym, że mieli też tutaj z pierwszego małżeństwa żadnych dzieci, natomiast w drugim urodziło się aż czworo. Niestety najstarszy synek tutaj, myślę, że tutaj Jan Heweliusz związał z nim jakieś nadzieje, że będzie kontynuował ojca dokonania, w niemowlęctwie tak właściwie zmarł. 3 córki przeżyły, wyszły za mąż, dobrze się wydały za mąż, 2 za rajców, także więc można by powiedzieć, że zostały w sferze patrycjatu. No ale tam nie było już takich naukowych jakichkolwiek inklinacji, zięciowie, czy potem później kolejne pokolenia no, nie dbały o ten cały jego dorobek. Tam na przykład wspaniałe miedziorytnicze autorstwa samego Heweliusza, stemple, którymi później odciskano tutaj w mapy Księżyca, służyły jako podstawki do kawy na przykład, tak? Więc tutaj to tak mniej więcej zostało potraktowane. Bardzo też szybko, ponieważ dorobkiem samego Heweliusza się bardzo interesowano, zwłaszcza na Zachodzie, spora część tej spuścizny papierowej no właściwie została kupiona, sprzedana, można by tak powiedzieć, za bezcen i obecnie znajduje się nie w Polsce. No, z perspektywy późniejszych wydarzeń można by powiedzieć, że może i dobrze, tak? Bo nie wiadomo, co by się stało na skutek kolejnych potem zawirowań, wojen rozlicznych, które tutaj Gdańsk zawsze dotykały, ale obecnie się one znajdują w Paryżu.
1: Nie wspomnieliśmy jeszcze, jaka była kontynuacja, może to nie jest temat najważniejszy, kiedy mówi się o Heweliuszu, ale myślę, że dosyć ciekawy, co stało się z jego głównym biznesem, właściwie biznesem jego rodziny. Czy to piwowarstwo było jakkolwiek dalej kontynuowane, czy biznes został sprzedany, zamknięty, a może upadł?
0: Zostały oczywiście browary, zostały grunty, kamienice. To wszystko zostało przejęte przez jego córki, no i można by powiedzieć, że gdzieś tam w kolejnych pokoleniach już może nie pod jego szyldem, tak gdzieś to tam się zatarło, w dalszym ciągu były kontynuowane.
1: Na zakończenie naszej rozmowy chciałem dopytać, czy byłyby jakieś, czy moglibyśmy znaleźć jakichś jeszcze może gdańszczan z tamtego okresu, czy tutaj ogólnie Polaków, których można byłoby jakkolwiek porównać do Heweliusza, czy to jeżeli chodzi o osiągnięcia, czy to jeżeli chodzi o dorobek.
0: Może jeszcze taką rzecz bym tutaj powiedział. Mówi się o tym XVII wieku, o okresie między 1630 a 1670, o takim jakby wielkim kole zamachowym nauki, rozwoju, odkryć tego wszystkiego, co potem stanęło u progu tych już późniejszych oświeceniowych odkryć i tego ogromnego progresu, no właściwie tej już po tej nieustannej fali rozwoju, w której także i my jesteśmy i my z niej czerpiemy, więc mówi się o tym okresie, że to czasy tak zwanej Republiki Uczonych, tak się to określa w historiografii i mówi się, że tak można by powiedzieć obrazowo, że to takich 500 wielkich nazwisk, tak? Czyli zważywszy na sam dorobek Heweliusza, na te jego kontakty, na ogromną korespondencję, którą zostawił z najlepszymi, jeżeli by w ogóle w Polsce, w Rzeczpospolitej typować kogokolwiek do tej Republiki Uczonych XVII wieku, to tak właściwie on może jeszcze ten wspomniany przeze mnie Adamandy Kochański, zresztą jezuita, zresztą co jest też ciekawym, nie do końca zbadanym epizodem, przez 7 lat, ostatnich kilka lat życia Heweliusza i potem aż do wydania przez Elżbietę tych wspomnianych przeze mnie dzieł, przybywający w Gdańsku, więc może ci dwaj by zasługiwali na miano tych członków gdzieś tam w tym takim szerokim pojęciu Republiki Uczonych. Natomiast, jak już wspomniałem, Gdańsk był silnym ośrodkiem nauki. Tutaj to gimnazjum akademickie, szkoła półwyższa przyciągała jednak trochę nazwisk. I tak, no można byłoby wskazać jednak parę osób, które żyły w czasach Heweliusza, które na pewno go nawet znały, a nawet w jakiś sposób z nim mogły się kontaktować, chociażby bardzo ciekawa postać z bardzo skomplikowanym życiorysem, Joachim Pastorius. Mówimy o nim jako o autorze pierwszego podręcznika historii Polski. No, można by powiedzieć, XVII-wieczny podręcznik, więc trochę tam tej fantazji a la Kadłubek też się znalazło i wzięte jest za dobrą monetę, ale to jest historyk, który takie właśnie dzieło popełnił. Był w tych czasach, żył i pracował w gimnazjum akademickim Johann Fabricius i to był na przykład wybitny arabista. Myślę, że znowuż jedyny w swoim rodzaju w całej Polsce, w całej tej części świata, bo który przetłumaczył, czy właśnie wydał Koran w wersji arabskiej i łacińskiej, tak? Czyli udostępniając tutaj ją do badań nad tą właśnie religią i kulturą. Tych nazwisk można byłoby wymieniać znacznie więcej i myślę, że tutaj w tej przestrzeni drugiej połowy XVII wieku, gdy Rzeczpospolita uległa potężnej dewastacji po potopie, po tych wszystkich wojnach, kiedy utraciliśmy mnóstwo dóbr kultury, kiedy podupadła nauka, szkolnictwo, no to Gdańsk na tej mapie, Gdańsk, który akurat ocalał, nie dał się, nie był zdobyty przez Szwedów, no można by powiedzieć, był takim, takim jasnym punktem w rozwoju nauki, przyciągającym też potem wielkie nazwiska. Tak? To taki, tacy na przykład przyrodnicy Johann Philipp Breine, syn, i Jakub Breine, którzy byli Holendrami, którzy byli kalwinistami, więc nie mogli w gimnazjum akademickim luterańskim pracować, ale którzy tutaj też, no można by powiedzieć, byli cenionymi naukowcami, przyrodnikami, uczestniczącymi, ale to już jest jakby inna przestrzeń czasowa początku wieku XVIII.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.